0: Eska 2.
1: Magłaś, magła, magliśmy. Lepiej się poznać.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Małgorzata Ostrowska, Enej, a także lokalni wykonawcy doskonale znani skawińskiej publiczności wystąpią podczas Dni Skawiny. Święto miasta i gminy to mnóstwo muzyki, atrakcji, także sportowych, a przede wszystkim okazja do spotkań po latach. Mimo radosnego charakteru Dni Skawiny to nie jest festyn, podkreślają pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, organizatora wydarzenia.
3: Karolina Kozanecka, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Chyba w tej kwestii nic nie zmieniło. My jesteśmy przekonani, że

0: Osoby, które z naszych propozycji są zadowolone, zdarzają się też takie, które gdzieś tam nie za bardzo cieszą się z wyboru, którego dokonujemy, co a ogólnie sytuacja nie jest wcale taka prosta, bo bardzo szybko też możliwości i terminy gwiazd są zarezerwowane, więc naprawdę to trzeba szybko działać, żeby móc z roku na rok próbować zaprosić do Skawiny naprawdę duże nazwiska. I mam nadzieję, że są tak różne te propozycje tegoroczne. Nie każdy na pewno przyjdzie i skorzysta ze wszystkich tych naszych propozycji i ofert, natomiast myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tradycyjnie Dni Skawiny trwają przez 2 dni, więc startujemy w sobotę 13 czerwca i zaczynamy od koncertu zespołu Rytmia. A jeżeli Rytmia, to znana wszystkim lokalnie Małgorzata Szybisty, wokalistka, która już od lat na skawińskim rynku, ale też już na, można powiedzieć, na polskim rynku działająca, a po niej Zosia Karbowiak, która też powinna mieszkańcom być znana. Bardzo charakterystyczny głos, bardzo uzdolniona wokalistka. No i oczywiście wisienka na sobotnim torcie to występ zespołu Enej. I no tutaj to nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć i przedstawiać zespołu, który Państwu proponujemy. To już na pewno renoma wieloletnia i gwarancja dobrej muzyki, dobrej zabawy. No i oczywiście tradycyjnie zakończymy dyskoteką. Dyskoteką trochę inną niż ostatnie lata pokazywały. Ostatnie lata to była taka typowo młodzieżowa muzyka. Natomiast teraz przeniesiemy się troszkę w czasie i retro party. Proszę się nie obawiać, że to nie będzie dobra muzyka, bo to też będzie dobra muzyka, ale pewnie więcej znana osobom starszym, bo do tej pory żeśmy dopieszczali tylko młodą publiczność i ta muzyka była taka dla nich typowo współczesna i cięższa dla starszych osób, natomiast tutaj w tym roku dajemy szansę pobawić się osobom, które urodziły się w latach 80., 90. Mamy nadzieję, że będą zadowoleni. I w niedzielę, proszę Państwa, też tradycyjnie, jak już od wielu lat, zaczniemy od Kalejdoskopu Talentów i z całym szacunkiem gwiazdy i wielkie koncerty, nazwiska są dla nas ważne, natomiast sercem jesteśmy w tym punkcie programu zawsze jako niedzielna propozycja. Zapraszamy do pokazów naszych sekcji artystycznych, które na co dzień trenują u nas w Centrum Kultury i Sportu. Bardzo doceniamy zaangażowanie. To całoroczne zaangażowanie naszych uczestników, dzieci. Nauka też nie zawsze pewnie tylko sprawiająca przyjemność, ale to jest moment, kiedy faktycznie nagrodą jest występ na dużej, profesjonalnej scenie. Jest radość dla rodziców, dla bliskich i jest też fajna satysfakcja dla instruktorów, żeby pokazać też ich ważną pracę i to, jak młodzi ludzie przychodzą i zaczynają, a potem na koniec już są w stanie pokazać efekty swojego zaangażowania. I po Kalejdoskopie Talentów zapraszamy na koncert Chadomena. To też już artysta długo działający na rynku muzycznym. No i tutaj też zakończymy niedzielną wisienką, jak już idziemy w tą nomenklaturę. Małgorzata Ostrowska, drodzy Państwo, no to tutaj to już klasa sama w sobie. Wokalistka, która na scenie jest od wielu, wielu lat. Głos, który jest tak charakterystyczny, że nawet jak nie widzimy, kto śpiewa, to po głosie poznamy.
1: Rokrocznie bywało tak, że podczas Dni Skawiny można było się ubrudzić i mam tu na myśli taki sportowy kontekst, mianowicie sprawdzenie się na torze przeszkód, słynny komandosik, czy w tym roku nie będzie inaczej i będzie można wziąć udział w komandosiku.
2: Oczywiście, że tak. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich, małych, dużych, rodziny, czyli wszystkich, którzy mogą tylko wziąć udział w biegu z przeszkodami. To wszystko już 14 czerwca na Błoniach Skawińskich. Tam czeka na Was mnóstwo atrakcji, mnóstwo przeszkód, torów, dużo błota, wody, no i przede wszystkim świetna zabawa w duchu takiej dobrej rywalizacji, więc oczywiście zapraszamy, jak zwykle komandosik podczas Dni Skawiny.
0: Mamy nadzieję, że to błoto to tylko będzie podczas tych rywalizacji komandosikowych, a nie na starożytnych rzeczu i trzymamy kciuki, żeby pogoda dopisała.
1: Oczywiście to jest święto miasta, to jest święto mieszkańców, to jest święto też mieszkańców gminy, rzecz jasna, ale to też jest chyba sytuacja, dzięki której można się po prostu pokazać i podkreślić to, że w Skawinie się dzieje i że rokrocznie można spodziewać się naprawdę dobrej zabawy, no i przede wszystkim zabawy na poziomie, bo to chyba też jest ważne dla Centrum Kultury i Sportu, skoro filmuje swoją instytucją to święto, to

0: fajnie by było, żeby też i misja była spełniona, żeby a, zabawa, a b, żeby to było wszystko z klasą.
1: No jak najbardziej. Dni Miasta to jest przede wszystkim taka nasza wizytówka, taka promocja naszego regionu, naszej gminy. Przyjeżdża mnóstwo gości i sąsiadujące gminy, z powiatu całego, więc jak najbardziej to wykorzystujemy jako promocję i jesteśmy z tego dumni, dlatego też, że Dni Skawiny zawsze miały taką renomę. Staramy się, chociaż naprawdę nie jest łatwo i tutaj słowo dla wszystkich krytyków, żeby sprostać tym oczekiwaniom, bo one się zmieniają, też społeczeństwo się zmienia, oczekiwania się zmieniają i tak naprawdę Dni Miasta, chociaż są nadal wyczekiwaną imprezą, ludzie są bardziej świadomi i świadomi swoich oczekiwań. Na przykład co do gwiazd, ale też kiedyś bardzo popularne kończące Dni Miasta fajerwerki, które były też wyczekiwaną atrakcją, a już przeszły dawno do lamusa i w ogóle się tego już nie stosuje. Nie strzela się sztucznych ogni. Inna sprawa, gastronomia to jest też bardzo strefa, która musi sprostać wymagającym. I tutaj od zero waste, czyli odrzucenia wszelkich plastików, przez oczywiście dobór tego, co jemy. Jemy bardziej świadomie, już nie zadowalają nas tylko kiełbaski z grilla, ale to jest ta różnorodność, która musi się pojawić. To muszą być lokalne produkty, to muszą być zdrowe produkty, to muszą być nawet słodycze, jak lody rzemieślnicze, czy soki świeżo wyciskane, więc jakby to wszystko się zmienia i no i chyba dobrze, bo świat idzie do przodu i tak naprawdę takie festyny, oczywiście w cudzysłowie, bo mówiliśmy, że Dni Skawiny nie chcemy nazywać festynem, ale takie właśnie wydarzenia masowe, wydarzenia plenerowe również zmieniają swój charakter. Stają się bardziej ekskluzywne, mogę tak chyba powiedzieć, czyli i od kwestii bezpieczeństwa przez produkty, przez obsługę, technikę, podanie tego wszystkiego, czyli na przykład ilość i wielkość ekranów LED-owych, czyli telebimów, nagłośnienia, to wszystko idzie do przodu i tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, słowo dla krytyków, trzeba wziąć to pod uwagę, żeby jednak czasami umieć docenić to, co się ma i to, co się oferuje, a nie tylko szukać tych oczywiście kwestii może mniej wygodnych, jak zatłoczone miasto, jak brak miejsc parkingowych, jak może większa ilość śmieci, może hałas przez 2 dni, chociaż staramy się naprawdę trzymać wszelkich norm i godziny przede wszystkim, ale tak, na pewno jest to w jakiś sposób uciążliwe dla mieszkańców, ale przypomnijmy sobie, to jest naprawdę 2 dni. 2 dni w roku, kiedy impreza masowa na taką skalę ma miejsce, to nie jest co tydzień, to nie jest co miesiąc, to są 2 dni w roku, więc zachęcamy wszystkich do znalezienia czegoś dla siebie, a niekoniecznie znalezienia czegoś, co w tym czasie mogłoby przeszkadzać, co gorzej funkcjonuje. Doceńmy to, że mamy taką możliwość, żeby się spotkać, doceńmy tą kwestię integracyjną, doceńmy kwestię promocyjną naszego regionu, bo to jest przecież też ważne. Zachęcam do optymistycznego myślenia, do nastawienia się tylko na dobrą zabawę. My nastawiamy się jak zwykle bardzo pozytywnie, że będzie fantastycznie, że na pewno publiczność dopisze, jak zwykle i oczywiście, że będzie świetna pogoda.
2: Ja tak myślę, że jeżeli nawet ktoś nie ma ochoty skorzystać z oferty koncertowej, to będzie też wiele fajnych propozycji takich rodzinnych dla młodszych i dla starszych. Dla młodszych duża rozbudowana strefa atrakcji dmuchanych, dla starszych wiele urządzeń na Wesołym Miasteczku, więc myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. My czekamy na Was, jesteśmy nastawieni na to, że chcemy zrobić wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni.
0: Dni Skawiny 2026, 13 i 14 czerwca, pełny program dostępny na cki.pl. Najstarsi uczestnicy to nawet 90-latkowie. Centrum Usług Społecznych w Skawinie rusza z 5. edycją zajęć Nordic Walking dla seniorów. Jak podkreśla dyrektor instytucji Joanna Rudek, warsztaty to zarówno duża dawka wiedzy, jak i przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem i dzielenia się trudnościami codzienności.
3: To już 5. edycja programu Nordic Walking w Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Idea zrodziła się właściwie z 2 potrzeb mieszkańców, czyli zwiększenia aktywności osób starszych oraz zapobieganiu samotności tych osób. No i właśnie

0: właśnie. Można połączyć przyjemne z pożytecznym? Pewnie można. No i właśnie tą odpowiedzią jest Nordic Walking, tak? Bo z jednej strony mamy trochę ruchu, aktywności fizycznej, takiej najprostszej i najbardziej odpowiedniej dla seniorów, czyli chodzenia, czyli odpowiedni sposób, bo to nie takie zwykłe chodzenie, jak zwykle to robimy. Musi ono wyglądać w odpowiedni sposób, przyjmować odpowiednią postawę, w odpowiedni sposób układać ręce, ale jednak jest to chodzenie, czyli taka najprostsza forma ruchu, którą znamy, która nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Staramy się tak dobierać trasę, żeby były odpowiednie dla tych osób, które biorą udział w zajęciach. Ale oprócz tego, że dostarczamy dawkę ruchu, no to również spotykamy się, wymieniamy się codziennymi informacjami. Zawiązują się jakieś znajomości, bliższe lub dalsze, bo tak jak powiedziałam, to już 5. edycja. Natomiast wiemy, bo moderujemy też taką grupę na mediach społecznościowych, którzy spotykają się właśnie ci już z 1., 2., 3. edycji, chodzą razem, dobierając się w jakieś grupki, więc też zawierają się właśnie znajomości, no i możemy też spowodować właśnie, że ktoś, kto nie ma tu znajomych na terenie Skawiny, czuje się bardziej samotny, potrzebuje kompana do tej aktywności fizycznej, bo ma kogoś w domu, z kim może porozmawiać, ale na przykład to nie jest osoba, która się rusza, więc też ma tutaj taką osobę do towarzystwa, z którą może pójść, a wiemy, że zawsze z kimś, zawsze w grupie raźniej.
1: Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć przygodę z Nordic Walkingiem w Centrum Usług Społecznych? Jak to wygląda? I przede wszystkim to, o co pytałem, pamiętam przy którejś z poprzednich edycji, no czy mają Państwo kijki do wypożyczenia?
0: To, co trzeba zrobić, to przede wszystkim zadzwonić do nas i zapisać się na takie zajęcia, ponieważ jakby obowiązują zapisy. Generalnie zajęcia są w takiej formule, że pierwsze zajęcia

0: się spotkać i wspólnie z instruktorem jeszcze chodzić przez okres praktycznie całych wakacji.
1: Czy te zajęcia jakoś się zmieniały na przestrzeni tych ostatnich 5 lat? Bo teraz, tak jak słyszę, to zaczynacie Państwo absolutnie od teorii. Najpierw, żeby pokazać i może trochę w formie takich wykładów przedstawić wiedzę na temat Nordic Walkingu, no a potem już przechodzimy faktycznie do zajęć praktycznych, czyli po prostu idziemy z kijkami. Czy faktycznie to jest tak, że trzeba zawsze na początku pokazać, z czym to się je, a dopiero potem przejść do dania głównego?
0: Tak, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne, żeby jakby zacząć od tych podstaw takich teoretycznych, czyli pokazać właściwą postawę, też powiedzieć o ubiorze. Tak, Nordic Walking jest takim niewymagającym sportem. Wystarczy, że tak powiem, jakieś ubranie sportowe, natomiast nie musi ono być jakieś specjalistyczne. No i kijki, które w zależności już pewnie od profesjonalizacji tego chodzenia są w różnych cenach, ale naprawdę są one w cenach bardzo dostępnych. Nie jest to taki

Wiem, jakieś ubranie sportowe, natomiast nie musi ono być jakieś specjalistyczne. No i kijki, które w zależności już pewnie od profesjonalizacji tego chodzenia są w różnych cenach, ale naprawdę są one w cenach bardzo dostępnych. Nie jest to taki...

0: trzeba tak inwestować w jakiś sprzęt i zastanawiać się, a jak mi się nie spodoba, po prostu.
1: Próg wejścia w takie sporty jak jogging, bieganie czy właśnie nordic walking rzeczywiście jest niski, ale chyba największą trudnością jest po prostu wyjść z domu, szczególnie jeżeli mówimy o seniorach, o osobach starszych, gdzie problemy są różne, tak? Jedni mają troszeczkę większe problemy z poruszaniem się, drudzy mniejszy, no ale jednak dalej forma aktywności może trochę odrzucać to, że muszę gdzieś wyjść, niekoniecznie muszę wyjść na zakupy, muszę pójść do apteki, muszę pójść do CUS-u na przykład, bo mam jakąś sprawę do załatwienia. Wtedy wiadomo, no musimy to zrobić. W tym przypadku w jaki sposób jeszcze mogą Państwo zachęcić do udziału poza tymi sprawami, o których też Pani Dyrektor wspomniała, czyli między innymi to, że niekoniecznie to chodzi o samo chodzenie, ale poprzez chodzenie możemy nawiązać relacje z drugim człowiekiem, a wiemy, że im starsi się robimy, tym niestety te relacje trochę ulegają zmianie.
0: Grupa, z którą współpracujemy, przynajmniej tak było w poprzednich edycjach, to była grupa seniorów w wieku od 60 do prawie 90 lat. Więc naprawdę duży zakres wiekowy i tak jak pan mówił, motywacja do tego, żeby przyjść na te zajęcia, bywa różna, tak? Bo czuję się samotny, bo chciałbym coś zmienić w swoim życiu, chciałbym się poruszać. Natomiast to, co jest jakby najważniejsze, że w czasie tych kilku edycji wytworzyła się już taka społeczność seniorów Nordic Walking, którzy po prostu gdzieś już po tych zajęciach, po prostu w grupkach dwu, trzech osobowych umawiają się, spotykają się. No a potem bywa różnie, bo wiemy to z informacji właśnie od tych osób, że potem w nagrodę jest ciastko, spotkanie w kawiarni.
1: Metoda kija i marchewki trochę, nie?
0: No oczywiście, że tak, bo nie robimy tego, żeby ktoś trenował wyczynowo, tak? Każda aktywność, niezależnie od wieku, tak, bo nie mówimy tu tylko o osobach starszych, ale dla wszystkich ludzi jakakolwiek aktywność przynosi bardzo dobroczynne skutki dla organizmu. Większe dotlenienie, lepszą pracę serca, wzmocnienie mięśni. To takie trzy podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne cechy, które sprawiają, że jakby warto się ruszać. Tak? A jeżeli można jeszcze przy okazji mile spędzić czas w dobrym towarzystwie, poznać kogoś nowego, no to same plusy z tego.
1: Po tych kilku latach już pewnie ta grupa ma kilka, jeżeli nie kilkanaście osób, z którą Państwo są już, tak powiedzmy, związani na stałe. Mówimy tu oczywiście dalej o Nordic Walking, ale to nie musi się kończyć wyłącznie na CUS-ie, to co też Pani wspomniała. Widujemy się nie tylko w ramach zorganizowanych zajęć, ale też poza nimi. Czuć też taką satysfakcję, że projekt, który stworzyliśmy kilka lat temu, raz, że nie umiera,

0: to są podpowiedzi albo słuchanie głosów mieszkańców. I jak pojawiła się potrzeba, żeby po zakończonych zajęciach, czyli tych czterech zajęciach, które oferujemy, pociągnąć to dalej, spotkać się, zmotywować ich do tego, bo to chyba jest też problem, że jakby brak tej motywacji, kończymy i jakby... Tak jak ta pani instruktor nie zadzwoni, no to nie ruszę z tego domu. Natomiast jakby pani instruktor jest też motywatorem, jest też czasami tak, że komuś wstyd jest odmówić, po prostu, tak? I z tego powodu przyjdzie na te zajęcia. No i to jest też fajne, że właśnie nawet jak są różne motywy podejmowania tych działań, no to efekt jest zawsze pozytywny. Jest ruch, jest rozmowa, jest spotkanie, jest drugi człowiek.
1: Pierwsze spotkanie z cyklu Aktywnie z Centrum ABC Nordic Walking 10 czerwca. Szczegółowe informacje na cuskawina.pl. Istnieje tak długo jak Skawina na mapie. Kościół Szymona i Judy Tadeusza przy ulicy Kościelnej przeżył pożary, przechodził remonty i przebudowy, ale wciąż jest w tej samej lokalizacji. Więcej na temat skawińskiego kościoła opowie Marian Strzeboński.
2: Mamy rok 1364 i w maju akt lokacji miasta, ale o kościele dzisiaj pod wezwaniem świętego Judy i Tadeusza to jest kilka miesięcy później.
3: Kazimierz Wielki wydał zezwolenie na budowę kościoła z pewnym opóźnieniem w stosunku do lokacji miasta, bowiem ten dokument zezwalający na budowę kościoła w Skawinie pochodzi z 19 listopada 1364 roku. No tu jeszcze jedną informację trzeba podać, przecież to jest rok 1364, a ludność i informacja o Skawinie pochodzi w źródłach pisanych przynajmniej z 200 lat wcześniej. Nasuwa się pytanie, gdzie modlitwy mogli odbywać mieszkańcy tego rejonu czy tego obszaru, zanim wybudowano kościół. Otóż Skawina była związana z Tyńcem, zresztą cały obszar Skawiny był przez pewien czas własnością klasztoru tynieckiego. I mieszkańcy tych okolic, tym Skawiny, do kościoła uczęszczali do Tyńca. W Tyńcu były dwa kościoły, kościół klasztorny i nieistniejący dziś kościół świętego Andrzeja. Kościół świętego Andrzeja przez wiele, przynajmniej przez dwa stulecia, służył jako miejsce modlitewne dla mieszkańców Skawiny. W czasie Konfederacji Barskiej, w czasie walk Konfederacji Barskiej został zniszczony i rozebrany. Natomiast dla mieszkańców Skawiny został wybudowany kościół według postanowienia Kazimierza Wielkiego w oparciu o dokument z 19 listopada 1364. Najstarszy kościół skawiński to kościół Szymona i Judy Tadeusza. Były jeszcze inne kościoły, ale pewnie o tych kościołach sobie moglibyśmy porozmawiać przy innej okazji. Dziś informacja głównie o zmianach i wyglądzie kościoła Szymona i Judy Tadeusza.
2: No właśnie, i powiedzmy sobie coś więcej, dlatego że skoro mamy rok 1364 jako data powstania, no to mówimy tutaj o stylu średniowiecznym. Biorąc pod uwagę to też, co się działo w Skawinie, co też mieliśmy okazję wspomnieć przy poprzednim temacie, chociażby potop szwedzki, tak? Czyli wszystkie te ewentualne, czy to kataklizmy, rozbiórki i tak dalej, więc no, możemy zakładać, że dzisiejszy kształt kościoła to jest zupełnie coś innego, co można by było spotkać przechodząc się po Skawinie w XIV wieku.
3: Nie tylko kościół, ale wiele obiektów z architektury Skawiny przez ten czas, około tych prawie siedmiu wieków, przynajmniej czterokrotnie obiekty zmieniały wygląd zewnętrzny. I tak też jest w przypadku kościoła Szymona i Judy Tadeusza. Jeśli popatrzymy na plan panoramiczny Skawiny z 1663 roku, gdzie mamy konturówkę i zarys kształtu tego kościoła, to zupełnie ona nie przypomina nam widoku kościoła obecnego.
2: Ale podkreślmy, jeżeli chodzi o lokalizację, jest dokładnie taka sama, jaka była na początku. Czy nie było tak?
3: Kazimierz Wielki polecił wybudować kościół w północno-wschodnim narożniku murów miejskich. Dziś nie ma po nich śladu, ale na podstawie dokumentu historycznych można się domyślać, gdzie te mury dokładnie przebiegały. I w pobliżu kościoła Szymona i Judy Tadeusza mur kościelny często jest bardzo blisko, pokrywa się z murem miejskim. Ta działka została określona. Wydaje zgodę, czy

Polecam wybudować kościół w północno-wschodnim, na działce północno-wschodnim narożniku muru miejskich. Ten kościół oczywiście dzisiaj jest zupełnie inny. Jak wyglądał kościół kazimierzowski? No myślę, że poproszę słuchacza o wyobraźnię. Otóż to był kościół jednonawowy, nawa główna plus prezbiterium. Na prawo, a w zasadzie na południe od nawy głównej kaplica i na lewo, czyli na północ, druga kaplica, które razem z nawą główną w rzucie pionowym dawały obraz krzyża łacińskiego. Oczywiście, czy ten kościół był tak wysoki i tak strzelistą wieżę miał jak dziś, trudno powiedzieć, ale na pewno zachował się ten plan kościoła kazimierzowskiego w wielu miejscach. Oczywiście kościół został rozbudowany, dziś ma nie jedną nawę, a dwie, ale nawa główna, prezbiterium i kaplica świętego

kościoła Kazimierzowskiego w wielu miejscach. Oczywiście kościół został rozbudowany, dziś ma nie jedną nawę, a dwie, ale nawa główna, prezbiterium i kaplica świętego

0: przypominającego w żadnym wypadku kształtu dzwonu. Kościół Szymona Judy Tadeusza po tym pożarze został odbudowany dokładnie na fundamentach kościoła kazimierzowskiego. A zatem, kiedy odbudowywano kościół w 1815 roku, główne fundamenty, czyli nawa główna, prezbiterium i kaplice boczne, to posadowiono je dokładnie w tym samym miejscu, kiedy były za czasów Kazimierza Wielkiego. Nawet zachowały się detale z kościoła kazimierzowskiego, bo kiedy wejdziemy do prezbiterium i spojrzymy na drzwi prowadzące do zakrystii, to tam mamy charakterystyczny łuk, ostry łuk w oprawie drzwi, który jest wiernym niemal odtworzeniem tego, co się zachowało z kościoła kazimierzowskiego. I do roku 1901-1902 kościół zupełnie nie przypominał obecnego kościoła. Zmiana na początku stulecia dotyczyła przebudowy wieży kościelnej. Podniesiono wieżę kościelną o jedną kondygnację i w miejsce zwieńczenia w postaci hełmu posadowiono iglicę znacznie podwyższającą wieżę kościoła. Wokół iglicy posadowiono 4 małe wieżyczki, które połączono arkadowymi zwieńczeniami. I to jest wygląd kościoła z początku XX wieku. No pytanie, dlaczego kościół na początku XX wieku został przebudowany, a zwłaszcza ta część wieżowa? Okazało się, że kiedy wybudowano ratusz z Skawiniem, który również posiada strzelistą wieżę, to kościół w Skawinie był znacznie niższy i nie stanowił dotychczasowej dominanty w panoramie miasta. Żeby zachować równowagę w wadze i ważności budowli, na początku stulecia, skoro strzelista wieża ratusza i wyniosła i stanowi teraz ona dominantę, należy podnieść wieżę kościoła, by było sprawiedliwie i porówno. Więc to jest początek stulecia. Wtedy, na początku stulecia, Skawina liczyła około 2000 mieszkańców. Wystarczał taki kościół, jak był, ale w latach 30., kiedy przyszedł na stanowisko proboszcza ksiądz Stanisław Buchała, w Skawinie już było około 4000 mieszkańców. Te 4000 mieszkańców, no, miało kłopot, by się pomieścić w kościele. W związku z tym postanowiono dobudować do kościoła 2 nawy boczne. Nawa z prawej strony, kiedy wejdziemy do kościoła, to tak zwana nawa chłopska, a z lewej strony to nawa damska, nazywana babińcem. 2 nowe nawy zmieniły zupełnie wygląd kościoła, powstał się rozbudowany powierzchniowo. Ten obecny kształt kościoła to jest to, co zrobiono, przebudowano w latach 30. ubiegłego stulecia.
1: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo wspomniał pan, że kościół między innymi przeżywał też różnego rodzaju pożary, a skoro mówimy o latach powstania jako, no już schyłek mimo wszystko, ale jednak panowania Kazimierza Wielkiego w Polsce, to czy to od zawsze był kościół murowany, czy na początku na przykład był drewniany?
0: Ten kościół, o którym mówimy, był zawsze kościołem murowanym. Główny materiał budowlany użyty do jego wybudowania to skała wapienna z pobliskiego Tyńca. Kiedy miałem okazję widzieć, jak wygląda podłoże, bo kościół był w ostatnich 50 latach przynajmniej 3 razy malowany i ściągano tynk do muru włącznie, więc w wielu miejscach widać dość duże bloki wapienne i małe bloki wapienne, wszystko z wapienia. Z tym, że w niektórych miejscach występowała oprawa piaskowcem, te gotyckie drzwi, o których wspomniałem, prowadzące do zakrystii, są opracowane przez budowniczego piaskowcu, który jest łatwiejszy do obróbki i daje lepsze efekty dekoracyjne niż wapień. Są też i fragmenty cegły. Nawet pamiętam w 1968 roku, kiedy malowano kościół, zdjęto tynki, to w niektórych miejscach odsłoniły się fragmenty ceglane, tak zwanej cegły palcówki, czyli średniowieczna cegiełka nie miała idealnie gładkiej powierzchni, tylko przed wypaleniem z gliny wykonujący cegłę przeciągał palcami, żeby szybciej odparowywała woda i tam na łuku tęczy, pamiętam, widziałem taki fragment, nawet przyszedł konserwator zabytków i zrobił dokumentację fotograficzną.

0: graficzną i wtedy użył słowa cegła, palcówka. Mnie to wtedy wiele nie mówiło nic, bo przecież byłem małym chłopcem, ale dziś wiem, co to znaczy cegła, palcówka.
1: To biorąc pod uwagę to, że kościół był wielokrotnie przebudowywany, odbudowywany i tak dalej, to jednak wychodzi na to, że to miejsce nie tylko jako miejsce historyczne, bo w tym miejscu kościół stał u zarania, ale też są w tych murach fragmenty, które mogliśmy znać jeszcze ze średniowiecza.
0: Patrząc na kościół Skawiński i porównując jego wizualizacje, czy to fotograficzne, czy malarskie, no najstarszy malowany obraz Skawińskiego kościoła to obraz Eliasza Radzikowskiego, który przedstawia ten kościół po odbudowaniu z pożaru z 1815 roku. Jeśli popatrzymy na ten kościół, stawiamy sobie pytanie, w jakim stylu ten kościół został wybudowany. Otóż ta budowla przeszła kilka etapów dziejowych i mieści w sobie kilka stylów. Pierwszy styl, jaki tu możemy zaobserwować, to styl gotycki i fragment tego gotyku wprawdzie się nie zachował w wielu miejscach, ale wspomniana przeze mnie oprawa drzwi wejściowych do zachrystii, to jest gotyk.
2: Dwie wystawy jednej artystki w jednej bibliotece. Pracę Janiny Rojewskiej będzie można oglądać od czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. To będzie połączenie tematów podróżniczych i kwiatów, podkreśla Magdalena Stec, zastępca dyrektora MBP.
3: Po raz kolejny mamy debiutantkę u nas, jeżeli chodzi o wystawy, ale nie debiutantkę w ogóle, ponieważ pani Janina Rojewska, która jest autorką nadchodzącej wystawy, mimo że zaczęła malować już będąc praktycznie na emeryturze, więc w mocno zaawansowanym wieku. I jak sama mówi, z wykształcenia jest ekonomistką, natomiast pod kątem malarstwa jest samoukiem. Już troszeczkę dorobku, jeżeli chodzi o wystawy, ma, ale u nas w naszych przestrzeniach bibliotecznych pojawia się po raz pierwszy. Trafia do nas, wchodzi z takim przytupem, ponieważ jej prace zajmą obydwie nasze przestrzenie wystawiennicze, zarówno przestrzenie wystawienniczą w kawiarni Live Book Cafe, jak i naszą taką biblioteczną, czyli nasze piętro biblioteczne i klatkę schodową, aczkolwiek wystawa będzie podzielona tematycznie na dwie części, ale bardzo wpisująca się właśnie w ten nadchodzący czas, gdzie myśli już każdego troszeczkę wędrują, czyli wakacje, lato, piękne krajobrazy, dużo kolorów i jeżeli chodzi o kawiarnię, będą to kwiaty. Tytuł tej części wystawy Martwa natura kwiaty i tutaj właśnie bardzo kwieciście, bardzo kolorowo, bardzo tak będzie nas obrazy pani Janiny łączyć z naturą, ale no wakacje, lato też nam się kojarzy bardzo kolorowo i te kwiaty spoglądają do nas zewsząd, więc również będą ze ścian naszej kawiarni spoglądać. Natomiast ta większa część naszej przestrzeni wystawienniczej, czyli ta biblioteczna, to tutaj zawiśnie 80 pejzaży z całego świata i to rzeczywiście będzie 80 różnych obrazów, bardzo kolorowych, przenoszących nas myślami albo do wspomnień, jeżeli mieliśmy okazję być w tych częściach świata, albo do marzeń, jeżeli ten kierunek świata i ten kierunek zobaczenia tych różnych pięknych widoków jeszcze przed nami.
2: Trzymacie się kwiatów.
3: Trzymamy się kwiatów, tak.
2: Oczywiście odwołuje się do ostatnich wystaw.
3: Tak. Gdzieś tam rzeczywiście te kwiaty nam się pojawiają i ta natura nas lubi, więc tutaj bardzo się cieszę, że kolejną taką odsłonę możemy pokazać. Natomiast też, jeżeli chodzi o czerwiec, który głównie tutaj nam myśli się kierują w kierunku dzieci, jest to tematycznie miesiąc właśnie dla dzieci, to też pani Janina bardzo chce, aby głównie ta wystawa, jeżeli chodzi o te pejzaże, była skierowana do dzieciaków i żeby one miały okazję zobaczyć różne pejzaże, różne kierunki świata w naprawdę bardzo kolorowej i przyjemnej odsłonie.
2: Trochę odwołanie do Juliusza Verna, nie bez powodu, bo jesteśmy przecież w bibliotece. 80 pejzaży to jak 80 dni dookoła świata.
3: Tak. Tutaj myślę, że to główna była taka właśnie myśl pani autorki, artystki, żeby do tego nawiązać. Sama mówi, że jeszcze nie zdążyła zwiedzić wszystkich tych miejsc, które pojawią się na jej obrazach. Maluje, inspirują ją jej własne podróże, które rzeczywiście stara się każdą wolną chwilę wykorzystać, żeby gdzieś pojechać i coś nowego zobaczyć, ale inspiruje się też zdjęciami, filmami, jakimiś relacjami z podróży innych osób i próbuje to przenieść właśnie malarsko na płótno.
2: Co do techniki, powiedzmy sobie jeszcze, to pewnie informacja dla tych, którzy są zainteresowani malarstwem, czy w ogóle sztuką, więc czy to będą akwarele, czy to może będzie jakaś inna technika?
3: Nie, to będą takie standardowe akwarele, znaczy standardowe, dla niektórych pewnie niestandardowe, ale to będą rzeczywiście obrazy malowane techniką akwareli i jedno, co mogę zapewnić, będzie bardzo

0: bardzo kolorowo.
1: I to, co jest też wyjątkowe w tych w zasadzie dwóch wystawach jednej artystki, to to, że ona zajmuje praktycznie całą waszą wystawienniczą przestrzeń.
0: Pomysł z olbrzymiej twórczości pani Janiny i sama, jak właśnie ustalałyśmy termin, przyszła zapytać, czy w ogóle jest możliwość zorganizowania u nas wystawy, a było to ponad rok temu, więc też chwileczkę czekała na ten termin u nas. No to okazało się, że już ma tak dużą i obfity dorobek swojej twórczości, że możemy obydwie przestrzenie wypełnić. Zdarzały nam się takie wystawy, że jeden artysta wypełniał i przestrzeń kawiarnianą, i biblioteczną, aczkolwiek rzeczywiście jest to rzadkość i do tej pory przeważnie były dzielone te wystawy, czyli jeden artysta i jeden odrębny temat w jednej przestrzeni, a drugi w drugiej, ale cieszę się, że akurat na ten okres wakacyjny, kiedy właśnie wystawa zawiśnie już w czerwcu i będzie do końca wakacji z nami wisieć, to możemy wyeksponować, mimo że dwa odrębne tematy, to jednak jednego artysty.
1: Nadchodząca wystawy Janiny Rojewskiej to jest pewnego rodzaju taka klamra na koniec tego sezonu, także tego wystawienniczego, bo już liczymy ten nowy sezon od września, który dopiero jeszcze daleko przed nami. Gdyby tak móc podsumować to, co działo się w tym sezonie, jest jakaś satysfakcja z tego, że tych wystaw trochę było, to jest jedno, a dwa, że one były bardzo zróżnicowane, co też pokazuje, że warto przyjść czasami do biblioteki i niekoniecznie może wziąć książkę, ale zatrzymać się nad zdjęciem, płótnem, obrazem, niepotrzebne skreślić.
0: Tak, tak, oczywiście satysfakcja jest ogromna, tym bardziej, że przez ten sezon, to właśnie mam na myśli ten ostatni rok szkolny, bo tak rzeczywiście tutaj bardziej, jeżeli o sezonowości mówimy, to myślimy w rytmie kalendarza roku szkolnego. Były wystawy artystów, którzy u nas po raz pierwszy się pojawiali i były to swego rodzaju debiuty i to również teraz tak na szybko mi przychodzi Kocia, nasza wystawa, która chyba najbardziej mi zapadła w pamięć, jeżeli chodzi o ten sezon, bo tutaj pani była absolutną debiutantką, jeżeli chodzi w ogóle o wystawę swojej twórczości i bardzo dużą popularnością się cieszyła ta wystawa. Nie pamiętam, żebym tak często musiała dodrukowywać ulotki o autorze, że ile razy zeszłam do kawiarni, to widziałam, że one już są na wyczerpaniu i trzeba było dodrukowywać, więc rzeczywiście te portrety kocie, okazuje się, że mamy tutaj bardzo dużo miłośników kotów i cieszyły się dużą popularnością. Aczkolwiek też powracali do nas artyści, którzy już kilkukrotnie nam zaufali i przedstawiali swoją twórczość. I tu akurat ostatnia wystawa, którą chwilkę temu tak naprawdę zdemontowaliśmy, ściągnęliśmy, to wystawa między innymi pani Kariny Znamirowskiej, która wróciła do nas po raz trzeci, ale tym razem postanowiła odsłonić się razem ze swoimi dwiema przyjaciółkami, więc była to wystawa trzech autorek, trzech artystek i trzech różnych technik, bo to były właśnie i fotografie, i malarstwo, ale malarstwo w dwóch różnych odsłonach, więc każdy sezon nas zaskakuje i pojawia się coś nowego, czego jeszcze nie było. Mało tego, ten sezon też jeszcze trzecią naszą przestrzeń troszeczkę pobudził, taką, która do tej pory była taka przy okazji. W tym momencie stała się już też taką przestrzenią, którą coraz częściej zapełniamy i mam tutaj na myśli nasze witryny przy punkcie informacji, przy punkcie zwrotów, gdzie mamy możliwość tutaj przedstawienia może nie tak dużo objętościowo prac, ale bardziej takich przestrzennych i mieliśmy wystawę przecież figurek ręcznie malowanych do gier planszowych, które również cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i nawet tak jak sobie zerkałam przechodząc po prostu, to ktoś, kto przyszedł czy to do kawiarni, czy do biblioteki, zatrzymywał się i zerkał na tą wystawę z zainteresowaniem, więc dla nas to też jest sygnał, że warto o tą przestrzeń też zadbać i próbować pokazywać w niej kolejne eksponaty.
1: Pewnie też widzicie Państwo to, że są czytelnicy, którzy także przychodzą na wystawy, przychodzą je oglądać, przychodzą na wernisaże. Czy jest dużo, czy mało tych, którzy są tacy multidyscyplinarni? To znaczy, że zarówno mają pasję do literatury, jak i przychodzą nacieszyć po prostu oko tym, co można zobaczyć w bibliotece jako przestrzeni takiej jak galeria, bo mówimy tu dalej o przestrzeni wystawienniczej.
0: Ja bym powiedziała tak, że na pewno obserwujemy, że jest spora część osób, które przychodzą celowo z zamysłem zobaczenia wystawy, bo usłyszeli, że taka wystawa jest, bo są znajomymi artysty, bądź ktoś polecił tą wystawę, aczkolwiek większą grupę z moich obserwacji stanowią osoby, które troszeczkę tak przypadkiem i przy okazji i w niezaplanowany sposób stają się odbiorcą tych naszych wystaw, czyli wpadli, mówiąc kolokwialnie, po książkę, a przy okazji zobaczyli właśnie, o, a co to tutaj takiego ciekawego jest, a to wy tutaj i dowiadują się o wystawie, albo w kawiarni właśnie przyjdą usiąść na chwilkę, napić się kawy i też mimochodem, ale zaczynają zerkać na te nasze ściany. I co jest takie bardzo z mojej perspektywy fantastyczne, to mamy grupę już, tak myślę, mogę powiedzieć, że to już jest grupa, osób, które dzięki temu, że zobaczyły, że taka przestrzeń wystawiennicza u nas jest, odważyły się pokazać swoją twórczość, którą do tej pory głównie tworzyły do szuflady albo mogli ją oglądać tylko domownicy bądź goście, przyjaciele w domach artystów. I pamiętam też bardzo, bardzo wyraźnie panią, która dwa razy już u nas się wystawiała i wiem, że siostra namówiła właśnie panią artystkę, że no kurczę, pokaż te prace, bo wszyscy w domu my je widzimy, ale świat ich nie widzi, a że w bibliotece jest bardzo fajna przestrzeń. Mam wrażenie, że ta nasza przestrzeń jest taka mniej przerażająca, zwłaszcza dla debiutantów, bo jak pomyślimy o jakiejś galerii, czy o jakimś takim miejscu, które na wstępie, nie chcę tutaj, żeby wybrzmiało, że nie wiem, nasza przestrzeń jest nieprofesjonalna, bo absolutnie nie, ale jest mniej taka przerażająca dla debiutantów.
1: Bo bliskość ścian trochę sprawia, że jest przytulniej.
0: Tak, dokładnie, że ona jest taka troszkę przy okazji, troszkę mimochodem, bo no, tu na klatce schodowej, tu na korytarzu bibliotecznym, więc nie jest to taka galeria, że wchodzimy do pustego pomieszczenia, gdzie wiszą tylko i wyłącznie te obrazy i obcujemy tylko i wyłącznie z tymi obrazami. I ja rozumiem, że jak najbardziej są odbiorcy, dla których wówczas te prace są tak wyeksponowane w bardzo porządny i taki sposób, w jaki powinny być. Natomiast te nasze przestrzenie dają troszkę takie bardziej, mam wrażenie, przytulne, domowe zacisza.
1: Co do artystów, którzy się pojawiają, zawsze jest to wyjątkowe, kiedy pojawia się ktoś stąd, czy z gminy, czy z miasta. Biorąc pod uwagę to, co udało się pokazać już w tym sezonie, czy to jest tak, że wy szukacie tych osób, które gdzieś mogą tu tworzyć na miejscu, mogą się pokazać, czy tak naprawdę to wszystko zależy od tego, kto jest na ten moment dostępny i kto chce po prostu trochę siebie pokazać. Mam tu na myśli oczywiście poprzez twórczość.
0: Absolutnie ta druga opcja, czyli do tej pory praktycznie jeden przypadek w tym sezonie rzeczywiście miałam tak, że w ostatniej chwili zwolnił nam się termin, po prostu artysta w ostatniej chwili zrezygnował z przyczyn losowych i rzeczywiście ja podjęłam kontakt do artysty, który już kiedyś się u nas wystawiał, ale gdzieś tam podczas wernisażu zupełnie innej osoby się spotkaliśmy i sam powiedział, że ja muszę do was wrócić, mam nowy materiał i chętnie zrobię wystawę i wtedy połączyłam kropki i akurat tak się udało, że ten termin wszystko nam spasowało i wystawa się udała. Natomiast w większości wypadków artyści sami przychodzą do nas i pytają, jaka jest możliwość, jaka jest dostępność terminów, bo ja chcę pokazać swoje prace. I jeżeli sobie biorę pod uwagę ten ostatni sezon, to byli to zarówno nasi tacy tutaj lokalni mieszkańcy, ale też osoby spoza gminy.
1: Czy już można uchylić rąbka tajemnicy, co będzie się działo w przyszłym sezonie? Albo jeżeli nie, to czy ten terminarz już jest na przyszły sezon zapewniony? Czy tak naprawdę sytuacja jest dynamiczna i dalej gdzieś pojawiają się pomysły na to, co można by już było bliżej końca roku, czy już po nowym roku pokazać i dogrywać wszystkie szczegóły?
0: Do końca tego roku kalendarzowego, czyli początek tego sezonu roku szkolnego, mamy już zapełniony, jeżeli chodzi o wszystkie trzy przestrzenie wystawiennicze i początek kolejnego roku kalendarzowego, czyli to, co będzie po nowym roku od 2027, też już jest zapełnione. Mogę powiedzieć tak, pojawi się i malarstwo, ale pojawi się też wystawa, której jeszcze do tej pory nie mieliśmy i będą to, myślę, że tu akurat rąbka tajemnicy mogę uchylić, ręcznie wykonywane zakładki do książek, które myślę, że będą fantastycznym połączeniem tematycznym, ale też rękodzielniczym i elementem zaskoczenia, że tego typu na pierwszy rzut oka i na pierwsze skojarzenie użytkowy przedmiot jak zakładka do książki może stać się też głównym bohaterem wystawy artystycznej.
1: Prace Janiny Rojewskiej w Skawińskiej Bibliotece będą dostępne już od 1 czerwca, wernisaż w niedzielę 7 czerwca. Jest w samym centrum Skawiny i widział historię miasta od samego początku jego istnienia. Rynek, dzisiaj brukowany deptak z wodotryskami i drzewami, dawniej klepisko, na którym miało miejsce regularne targowisko. Więcej o historii tego miejsca opowie Marian Strzeboński.
2: W zasadzie jeżeli chodzi o większość, czy to większych, czy to mniejszych miast, to rynek to zawsze było centrum życia. Jak to było w przypadku Skawiny? Mówimy to także w kontekście tego, że Skawina to jest miejsce, które istnieje tak naprawdę od XIV wieku.
3: Jeśli chodzi o rynek skawiński, to w zasadzie można powiedzieć, że historia architektury, historia miasta zaczyna się właśnie w tym miejscu. 22 maja 1364 roku Kazimierz Wielki wydał

dokument lokacyjny tego miasta. W dokumencie lokacyjnym znalazły się informacje, jak ma wyglądać to miasto, a zatem rozpocznijmy opisywanie tego wyglądu od najważniejszego elementu miejskiego.

Wielki wydał dokument lokacyjny tego miasta. W dokumencie lokacyjnym znalazły się informacje, jak ma wyglądać to miasto, a zatem rozpocznijmy opisywanie tego wyglądu od najważniejszego elementu miejskiego,

0: został wyznaczony w miejscu, gdzie niegdyś znajdowały się historyczne wsie Pisary, Babice Stare, Babice Nowe, w miejscu, gdzie przepływała rzeka nazywana Młynówką i nie jedyna, bo inne też były, ale ta przepływała przez centrum. Wyznaczono w oparciu o akt lokacyjny kształt rynku. Rynek ma kształt kwadratu, zgodnie z regułą, że jest to lokacja na prawie magdeburskim, to rynek według prawa magdeburskiego ma mieć kształt zbliżony do kwadratu. Ten skawiński rynek ma wymiary, posługując się dawnymi miarami, ma wymiary 2 sznury w dwóch bokach i 2,5 sznura polskiego po przeciwnych stronach. Co to znaczy sznur polski? To jest dawna miara, która ma wymiary 1 sznur, to około 45 metrów. To tak zwany sznur polski. W oparciu o tą miarę, z wykorzystaniem tych jednostek, został wytyczony prawie niemal kwadratowy rynek.
1: Pozwolę sobie wtrącić, to chyba będzie tak około 100 łokci.
0: No, w pobliżu 100 łokci. Oczywiście te miary dawne są ciężko tak dokładnie przeliczyć, ale dla wyobrażenia to w zasadzie tyle można powiedzieć. A przenosząc na współczesne miary, to rynek skawiński ma wymiary przybliżone około 100 na 100 metrów. Z tym, że północna i południowa pierzeja są troszeczkę, czy nieco dłuższe, no bo tam jest 2,5 sznura, a wschodnia i zachodnia ma długość 2 dawnych sznurów.
1: Oczywiście mówimy tutaj o okresie czasu kilku wieków. To nie jest tak, że to, co widzimy dzisiaj na rynku w Skawinie, ten rynek, on nie jest już taki sam. Więc powiedzmy, jak on się przez te lata zmieniał? Jakbyśmy mogli porównać to, co można było zobaczyć trochę pewnie oczami wyobraźni te kilkadziesiąt, kilkaset lat temu w porównaniu z tym, co widzimy obecnie?
0: Patrząc na współczesny rynek i konfrontując informacje o tym rynku z tekstami źródłowymi, z mapami, które są nawet w dosyć dużej liczbie możliwe do obejrzenia, to nasuwa się od razu jedno stwierdzenie. Nie zmienił się kształt, ale zmieniło się to, co było wokół rynku. Mianowicie, myśmy są przyzwyczajeni do stwierdzenia: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No nie od razu tak było i w Skawinie, bo jeśli chodzi o murowane obiekty w Skawinie, to z czasów Kazimierza Wielkiego, to zapewne jest kościół Szymona, Judy, Tadeusza i pewnie nieistniejący już dziś zamek królewski, bo w jego miejscu stoi pałacyk Sokół, no i nieistniejące mury miejskie wykonane również z kamienia wapiennego. I to są te obiekty, które dziś można zaklasyfikować jako obiekty murowane. Natomiast większość obiektów wokół rynku przez wiele stuleci, nawet jeszcze w połowie XIX wieku, to była zabudowa drewniana. Więc pierwsza sprawa, o której trzeba powiedzieć, jeśli mówić o zmianach na terenie czy w obrębie rynku, to zmiana materiału budowlanego. Drewno dominujące, w tym momencie już praktycznie w architekturze rynku nie ma budynków drewnianych, no jeszcze na początku stulecia takie były.
1: Dzisiaj rynek to jest tak naprawdę deptak, ale dawniej chyba było tak, że przez rynek normalnie można było przejechać, że tamtędy też odbywał się tranzyt, a nie tak jak dzisiaj dookoła na zasadzie ronda.
0: Rynek skawiński oprócz funkcji przestrzennej, czyli miejsca, gdzie się będzie rozbudowywała osada czy miasto, pełnił funkcję targu i jarmarku. Kazimierz Wielki, a potem późniejsi władcy potwierdzili, iż na rynku skawińskim mogą się odbywać 2 razy w roku jarmarki i cotygodniowo, co dziś jest jeszcze tradycji w Skawinie, tak zwane targi.
1: Czyli dopóki król nie powiedział, że można, to pewnie by się tam nic na tym rynku nie odbywało.
0: Zwłaszcza jarmarki roczne, czyli taki rodzaj działalności, gdzie przyjeżdżali do Skawiny kupcy, handlowcy z innych miast. Natomiast targi cotygodniowe to wymiana towarów między mieszkańcami Skawiny. I wtedy rynek kazimierzowski, zresztą wiele stuleci jeszcze, ja pamiętam rynek, który zupełnie nie przypominał tego, co dzisiaj mamy, bowiem w czasach Kazimierza Wielkiego było to gliniane klepisko. Zresztą w jakimś tam źródle historycznym czytamy, że w czasie targu na rynku sprzedawano z beczek sól, beczkach które zagłębiały się w podmokłych, często rozpuszczonym przez opady.

0: Wody deszczowe, glinia z tym podłożu.
1: A warto wspomnieć, że dawniej przecież sól jeszcze w czasach barterowych była walutą.
0: Tak, to sól białe, złoto, cenniejsza od złota, więc produkowana była w Wieliczce, więc tu była transportowana i była bardzo ważnym towarem wymiennym na inne towary. Nawet niechętnie pobierano opłaty w walorach pieniężnych, natomiast wymienność i wymiana towarów sól za chleb, sól za ziemniaki, czy powiedzmy sobie inne towary. Więc ten rynek kazimierzowski, żeby się tu nie zapędzić w wspomnieniach, których ja ich nie mam, bo przecież nie pamiętam tego, co było 660 czy 7 wieków prawie temu. W związku z tym przyjmijmy, że było to gliniane klepisko. Przez wiele stuleci tak było, ale w dwudziestoleciu międzywojennym rynek skawiński został wybrukowany głazami wapiennymi. I przez, powiedzmy sobie, około 30 lat, czyli biorąc pod uwagę dwudziestolecie międzywojenne i rok około 1950, to było z gliniastego podłoża, przez te 30 lat było wybrukowane kamiennym z tyńca wapieniem. W latach 50. bruk skawiński został zamieniony w wielu miejscach na działki zieleni, przez które przebiegały ścieżki i deptaki. I taki stan, gdzie w krajobrazie płyty rynku dominowała trawiasta zieleń i dość gęste posadowione drzewa, utrzymał się do roku 2012. W 2012 roku przeprowadzono rewitalizację rynku, czyli nastąpił powrót do odsłoniętej znacznej części powierzchni rynku z zachowaniem oczywiście drzew, których nie wycięto i one dzisiaj w krajobrazie rynku naszego występują. Natomiast pokryto rynek nowoczesną płytą kamienną. Oczywiście zniknęły trawniki i zieleńce, ich tak wiele nie ma, ale są klomby i klombiki i nie wszystko jest betonową czy kamienną płytą. Z jakim celu dokonano tego działania? Otóż mamy tu powrót do tradycji jarmarków z czasów kazimierzowskich. Na płycie rynku mogą się odbywać targi smaków, targi kiermasze, wielkanocne kiermasze bożonarodzeniowe. To jest nic innego jak powrót do tej tradycji, która kiedyś tu już dawno od czasów Kazimierza Wielkiego miała miejsce.
1: Myślę, że warto by jeszcze było o tym powiedzieć, że no, to wiemy z historii, że dawniej miasta lokowano bardzo często przy rzekach, żeby mieć dostęp do wody, to też pewnie dostęp do energii w postaci postawienia młyna i także, żeby znajdować się na trakcie handlowym. Jak to ocenić w przypadku Skawiny, no i tego, że rynek to jest samo centrum tego miejskiego życia, że lokalizacja tego miasta tuż pod Krakowem także miała znaczenie?
0: Nieprzypadkowo w tym miejscu nastąpiła lokacja miasta i budowa rynku. Już przez te psie, o których wspomniałem wcześniej, Babice Stare, Babice Nowe, Pisary, od przynajmniej XII wieku przebiegały dwa ważne trakty. Był to trakt, albo inaczej szlak miedziany, gdzieś tam z okolic Bratysławy, przez tu naszych okolic, przez Radziszów i w stronę Krakowa, oraz drugi szlak, nawet bym powiedział ważniejszy od tego wcześniej wymienionego, szlak solny. Z Wieliczki sól była transportowana szlakiem solnym, czyli przenosząc to na dzisiejsze realia, od strony Korabnik w obrębie miasta, w stronę Skawinki, gdzie znajdowała się komora celna, bowiem w przeszłości historycznej przez prawie

0: Kińsko-Zatorskim. Tam właśnie nad Skawinką była zlokalizowana, tak opisują i podają źródła historyczne, komora celna, gdzie znajdowała się pewnie waga, odprawa celna, była kuźnia wodna ponoć, no i inne elementy zaplecza służące do, że tak powiem, wyekspediowania soli za granicę.
1: Czyli można powiedzieć, że Skawina przynajmniej do pewnego momentu była stricte takim miasteczkiem handlowym, no i rzecz jasna też rynek był takim miejscem właśnie tej wymiany towarów, czy to soli, czy ewentualnie innych dóbr, które wtedy były najbardziej pożądane.
0: Tak, było to miasto targowe, z tym, żeby nie spłycić problemu, należy wspomnieć, że było to miasto młynarzy, garncarzy, cieśli, garbarzy. No, dość istotną sprawą jest jeszcze jeden fakt, że Skawina w zasadzie przed lokacją i do roku 1816 z małymi przerwami była wsią jako własność klasztoru dynieckiego. Blisko położone miasto w pobliżu klasztoru, blisko Krakowa, rozwijało się swoim rytmem i te wspomniane wcześniej zawody tu były reprezentowane przez mieszkańców Skawiny.
1: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że przez te prawie 7 wieków Skawina całkowicie się zmieniła, jeżeli chodzi

0: bo dzisiaj wiemy, że Skawina to jest miejsce bardzo uprzemysłowione. Tutaj poza tym, że też mówi się o Skawinie jako o sypialni dla Krakowa, tak? To także można powiedzieć o tym, że przez te kilka wieków, biorąc pod uwagę to, co się działo historycznie, zmiana jest ogromna.
1: Tak, Skawina przeżywała okresy rozkwitu i upadku. Taki pierwszy upadek miasta i utrata tej wielkiej rangi to potop szwedzki. W czasie potopu szwedzkiego 1655 Skawina została zrujnowana w wyniku działań wojennych. I od tego momentu aż do początku XX wieku miasto specjalnie się nie rozwijało. Ale wybudowanie linii kolejowej przez Skawinę, linii transkarpackiej prowadzącej jako obwodowa linia wzdłuż Karpat i poza granicę Polski, przyczyniło się do lokalizacji zakładów przemysłowych. I w okresie dwudziestolecia, a jeszcze w czasie zaborów nawet, czyli od początek stulecia i przez okres dwudziestolecia międzywojennego, w Skawinie powstawały zakłady przemysłowe. Była to fabryka wyrobów ceramicznych nazywana popularnie w Skawinie szamotką, a to było tak naprawdę skawińskie zakłady materiałów ogniotrwałych. Powstała rafineria nafty, a generator prądowy rafinerii był pierwszym źródłem prądu elektrycznego przynajmniej dla centrum miasta. Oczywiście tu trzeba wymienić hutę szkła, która w tym momencie nie istnieje. No i oczywiście zakłady, kiedy były lokalizowane, to była to po prostu fabryka kawy. Przez mieszkańców Skawiny nazywana popularnie cykorią, bowiem kawę produkowano zbożową, głównie z wykorzystaniem tak zwanej cykorii.
0: A jeszcze na koniec tego tematu chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do rynku i do pańskich wspomnień tego rynku. Jak go pan pamięta? Takie pierwsze wspomnienie, które może pan gdzieś sięgnąć pamięcią, to jak ten rynek wyglądał?
1: Ja rynek pamiętam, bym powiedział nawet fotograficznie, od około roku 1958. W 1958 roku rozpoczął się proces zdejmowania tego bruku kamiennego i wydzielenie trawników i zieleńców, więc pod koniec lat 50. nastąpiła ta zmiana wizualna, z którą dotrwaliśmy do 2012 roku.
0: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To ma być inwestycja, która zmieni oblicze krakowskiego lotniska. Jest umowa na pierwszy etap rozbudowy terminala pasażerskiego. Inwestycja warta ponad 661 milionów złotych obejmie budowę zachodniej części terminala i ma zwiększyć przepustowość portu oraz poprawić komfort podróżnych. O szczegółach przedsięwzięcia podczas briefingu mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Trzeba podkreślić, że to jest inwestycja wieloletnia i wielowymiarowa, podzielona na etapy i to, co jest ważne dla pasażerów, to że tutaj przepustowość i komfort będzie się zmieniała etapami, że większą liczbę pasażerów w dobrych warunkach będzie można przyjąć etapami. Najważniejsza, największa inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Jeżeli bierzemy pod uwagę finał tej inwestycji, to przepustowość na krakowskim lotnisku będzie taka, jak dzisiaj jest na warszawskim Okęciu, ale bardziej nowoczesna, bo będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca i tam, gdzie odbywa się delegowanie pasażera do samolotu bezpośrednio, ale także część gastronomiczna i tak dalej, to będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
5: Jak wygląda to od strony finansowej?
4: 662 miliony. Dokładną inżynierię finansową proszę pytać władze lotniska, nie chciałbym tutaj być nieprecyzyjny, ale to jest wsparcie ze środków własnych i wsparcie z budżetu państwa. To jest inwestycja komplementarna za około 4 miliardy złotych. Ona dotyczy nie tylko terminala lotniskowego, ale także pasa startowego i innych inwestycji, które towarzyszą i są wkomponowane w pracę zarządu. Chciałbym podkreślić to, że plany poprzedników zostały skorygowane. Gdyby dzisiaj iść prostą linią tego projektu, to byśmy projektowali terminal na przepustowość 12 milionów pasażerów, gdzie my w tym roku 15 się spodziewamy tutaj w Krakowie, więc trzeba było wszystko zmienić, dołożyć pieniądze i zaprojektować to tak, żeby perspektywa była naprawdę wieloletnia i wielowymiarowa, bo w Polsce nie chcemy gonić tego, co już jest w innych państwach. My chcemy być przykładem dla innych państw i tu nie chodzi tylko o nowe lotnisko między Łodzią i Warszawą, Port Polska, ale także każdą modernizację, którą realizujemy, w tym ta tutaj w Krakowie.

0: członkowie. Bardzo nam jest potrzebne wsparcie polityczne Parlamentu Europejskiego, frakcji w rozmowie z Komisją Europejską. Polska jest największym placem budowy w Europie. Mamy najbardziej ambitne projekty transportowe i oczekuję od Komisji Europejskiej nie przedstawiania marzeń o wspólnych biletach, tylko o twardych zapewnieniach dotyczących finansowania kolei dużych prędkości, transportu lotniczego, zwiększenia przepustowości w transporcie kolejowym i wielu, wielu innych spraw.
1: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To największa inwestycja w naszej historii. Mamy nadzieję, że już w roku 2029 oddamy do dyspozycji naszych pasażerów zupełnie nową przestrzeń na lotnisku. To mówiąc w dużym uproszczeniu, pewne zdublowanie infrastruktury. Oczywiście potem będzie drugi etap, część wschodnia, ale chcemy dostosować w pierwszym etapie naszą infrastrukturę do ruchu, który już mamy, dlatego że w tym roku to, mamy nadzieję, 15 milionów. Ten nowy terminal w pierwszym etapie to podstawowej przepustowości 16 milionów pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mam obecnie, to 8 milionów pasażerów, z terminalem sprzyjającym nieco więcej, więc będzie to prawie dwa razy tyle, a docelowo 20 milionów, ale to też początek, dlatego że mamy świadomość, że Kraków się rozwija bardzo szybko. Województwo Małopolskie towarzyszy też temu rozwojowi, pięknemu miastu, jakim jest Kraków, a lotnisko musi na te potrzeby nie tylko odpowiadać, ale je wyprzedzać, dlatego już teraz przenosimy nasze biura. Ten obecny obiekt biurowy będzie w zupełnie nowym miejscu właśnie po to, by zwolnić przestrzeń pod nowy terminal pasażerski. W naszych planach mamy to około roku 2040, ale jestem przekonany, że to będzie znacznie szybciej i że wprost po zakończeniu tego procesu inwestycyjnego wejdziemy w kolejny proces, a będziemy na niego gotowi, bo już teraz przygotowujemy przestrzeń, już teraz rozpoczynamy projektowanie. Chcemy przestać gonić za ruchem, tylko ten ruch infrastruktury po prostu wyprzedzać po to, żeby spokojnie móc rozwijać siatkę połączeń.
2: Jak się zwiększy przepustowość?
1: W tym momencie ta nasza podstawowa przepustowość, bo ja wiem, że mamy do czynienia z pewnym cudem w Krakowie, w terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale no, nie jest naszym celem, żeby tą komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić, więc ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20 i oczywiście potem nowy terminal na miejscu obecnego budynku biurowego.
2: Ten terminal będzie większy od obecnego?
1: On będzie mniej więcej dwukrotnie, niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej, razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. Oczywiście to jest więcej gate'ów, to jest więcej punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu, to jest ogromna zmiana. Nas też bardzo cieszy, że w tym procesie mamy już do naszej dyspozycji terminal wspierający, który chwilę temu oddaliśmy do użytku pasażerów, więc będzie trochę łatwiej. Mamy też świadomość, że obecnie pasażerowie niestety się borykają z pewnymi niedogodnościami. Tego miejsca jest u nas po prostu mało. Po terminalu wspierającym będzie dużo lepiej. To jest terminal wyczarowany troszeczkę w ciągu 9 miesięcy od pomysłu do realizacji. Dobrze spełnia swoją rolę, ale cieszymy się, że już rozpoczynamy ten element docelowy, że wchodzimy w plac budowy. W tym roku już roboty ziemne, więc jeszcze niewiele będzie widać ponad powierzchnią ziemi, ale rok kolejny, rok jeszcze następny, to będą bardzo intensywne czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad nową drogą startową i nowym budynkiem hotelowym i szeregiem jeszcze innych inwestycji, jak chociażby przeniesienie potoku Olszanickiego, więc dużo się będzie działo. Jesteśmy gotowi, żeby sprostać temu procesowi i pod względem organizacyjnym, ale też finansowym, bo to plan inwestycyjny, który przekracza znacznie 4 miliardy złotych. Gdy mówimy za granicą, że lotnisko regionalne realizuje program o wartości miliarda dolarów, to robi to wrażenie na całym świecie.
2: Kiedy będzie oddane do użytku?
1: Termin to rok 2029, w marcu pozwolenie na użytkowanie, zakończenie kontraktu nieco później i założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku i to na lotnisku, które nie tylko podtrzymuje ruch, który ma, ale też ten ruch rozwija. Do tej pory, od stycznia, ten rozwój Balic jest w tempie dwucyfrowym, to bardzo cieszy. Mimo tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, mimo pewnej korekty siatki wielu przewoźników, dalej Kraków rośnie bardzo szybko. Zakładamy, że rozwój w maju to może być nawet 15%, mimo utraty blisko 100 tysięcy pasażerów od marca z kierunków na Bliskim Wschodzie, więc to świetne wyniki i chcemy być zdolni, żeby ten ruch wzmocniony obsługiwać. Tak jak powiedział dzisiaj pan minister, wiemy, że nasi bazowi przewoźnicy Ryanair, Wizz Air i LOT ruszyli na zakupy, że na niebie się pojawią niebawem nowe maszyny i musimy być gotowi, żeby ten ruch zwiększony obsłużyć i bieżąco, i docelowo w nowej infrastrukturze.
2: Jakie to będą utrudnienia?
1: Nie przewidujemy utrudnień dla pasażerów odczuwalnych. Oczywiście będą etapy, które będą się wiązały z intensywnością prac. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP, terminal VIP, dlatego że będziemy musieli wybudować terminal VIP satelitarny. On będzie zlokalizowany naprzeciwko terminalu wspierającego. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie tymczasowy po to, żeby trzymać naszych ważnych pasażerów ze strefy VIP, ale jednocześnie stawiamy głównie na nasz podstawowy zakres działalności, więc troszkę, można powiedzieć, kosztem tego luksusowej usługi, jaką jest usługa VIP, realizujemy terminal pasażerski.
3: Pierwsze roboty ziemne mają ruszyć jeszcze w tym roku w ramach inwestycji

0: Powstanie m.in. 11 nowych gate'ów, nowe stanowiska kontroli paszportowej oraz dodatkowa przestrzeń dla pasażerów, rozmawiała Ilona Motyka. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może się pojawić w niedzielny wieczór na rynku głównym. Odbędzie się wielka feta po awansie Wisły Kraków. Biała Gwiazda wraca do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Na rynku zbiorą się kibice, by celebrować udany sezon. Na miejscu będzie też policja, która będzie zabezpieczać teren.
1: Będzie to wyglądało tak, że na pewno przed meczem, jak w trakcie meczu, czyli w przerwie, no i po meczu odbędą się różnego rodzaju wydarzenia. Piotr Byśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Socjus Wisła Kraków. Będą też jacyś artyści, którzy zagrają jakiś koncert. Będzie też po meczu wręczenie patery za awans. Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyszli już dużo wcześniej przed meczem, żeby też rozładować no, te kolejki do wejścia na stadion, no bo wiemy, że będzie komplet. No i po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. No i na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze. Będzie jakaś celebracja z podejrzewam z sukiennic. No i do zabawa do białego rana to już kwestia indywidualna, każdy jak będzie chciał świętować z kibiców.
2: Komisarz Piotr Szpiegowcer, prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. W najbliższy weekend będzie kilka takich wydarzeń w Krakowie, które będziemy zabezpieczać. Nie jest to w zasadzie dla nas nic nowego. Co weekend zabezpieczamy różne imprezy kulturalne czy wydarzenia sportowe. Będzie mecz pierwszoligowy Wisły Kraków z Pogonią Siedlce. To ostatni mecz Wisły w pierwszej lidze. Wiemy już, że w przyszłym sezonie będzie występować w Ekstraklasie. W związku z tym po meczu spodziewamy się fety kibiców na krakowskim rynku. Spodziewamy się, że może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyjdą na krakowski rynek. Jesteśmy przygotowani na to wydarzenie, będziemy w zasadzie przez cały dzień już pilnować porządku, bezpieczeństwa na terenie miasta, zabezpieczenie samego meczu oraz tych wydarzeń, które będą się odbywać po nim. Niewykluczone, że będziemy też wspomagani przez policjantów z jednostek spoza Krakowa. Ciężko powiedzieć tak naprawdę na chwilę obecną, ocenić, czy dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie będziemy musieli reagować. My po to realizujemy właśnie te czynności związane z zabezpieczeniem, żeby przede wszystkim przeciwdziałać różnym niepożądanym zdarzeniom niezgodnym z prawem. No a w razie konieczności oczywiście będziemy reagować.
3: Jedna taka rzecz, która mnie zastanawia, ponieważ od tego roku w Krakowie jest zakaz korzystania z materiałów pirotechnicznych, a wiemy, że kibice lubią race. Jak wygląda to z racami u Państwa?
1: Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby miało nie być tych rac, albo czy będą. Także no zobaczymy, no zostawmy jakąś taką nutkę niepewności dla kibiców. Nie oszukujmy się, no jest to duży sukces po 4 latach. Kibice zresztą widać po tym, jakie są frekwencje na stadionie, widać jakim zainteresowaniem cieszy się Wisła, jak też na stadionie te oprawy wyglądają, także no myślę, że no jednak będzie coś świętowane.
2: Jak do tej pory, miniony sezon, można powiedzieć, że zabezpieczanie właśnie meczy, czy to Krakowi, czy Wisły, w trakcie tych zabezpieczeń nie odnotowaliśmy jakichś poważnych zakłóceń ładu i porządku. Mamy nadzieję, że również tak samo będzie w niedzielę podczas fety na rynku.
3: Jak Państwo jako Socjus się zapatrują na ten sezon i na przyszły sezon z perspektywy właśnie kibicowskiej?
1: Dla nas, dla stowarzyszenia chcielibyśmy wkroczyć do Ekstraklasy z liczbą członków 5 tysięcy. Na tą chwilę mamy 4,5 tysiąca członków. Także liczę na to, że uda nam się wejść do Ekstraklasy jako stowarzyszenie, które ma 5 tysięcy aktywnych członków. No mamy dużo różnych wyzwań przed sobą. No takimi największymi wyzwaniami w tym momencie to jest otwarcie restauracji wraz z Wisłą. Jest to nasz bardzo duży, ogromny projekt. Drugi projekt jest to budowa bazy w Myślenicach. No ale też po drodze mamy wiele różnych mniejszych projektów, w których gdzieś tam pomagamy. Dzień Dziecka, jakieś turnieje, także mamy sporo wyzwań przed sobą.
0: Materiał przygotował Olek Ruszkowski. Od 30 do 40 kleszczy na metr kwadratowy żyje w parkach, lasach i nad brzegami rzek. Wynika z badań, jakie prowadzą naukowcy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Na przenoszoną przez kleszcze boreliozę zdiagnozowano w ubiegłym roku u blisko 20 tysięcy mieszkańców Małopolski. To o 3 tysiące więcej niż w 2020 roku.
4: Prowadzimy projekt badawczy, który dotyczy liczebności kleszczy na terenie Nowego Sącza. Dr Monika Majoch, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ale także częstości przenoszenia przez te kleszcze krętków borelia, ale równocześnie prowadzimy też, można powiedzieć, to badanie tak dwutorowo i również taką ankietę, która dotyczy właśnie percepcji ryzyka ugłoszeń przez kleszcze przez mieszkańców Nowego Sącza i osób, które użytkują przestrzeń miejską Nowego Sącza.
5: Jest problem faktycznie, widać to, te kleszcze są w przestrzeni miejskiej.
4: Pierwsze lokalizacje Nowego Sącza wybrane, między innymi właśnie okolice Miasteczka Galicyjskiego, Lasku Falkowskiego, Parku Strzeleckiego, zostały już przebadane pod kątem liczebności kleszczy i właśnie te wybrane lokalizacje za pomocą takiej metody flagowania były sprawdzane właśnie pod kątem liczebności. Tak więc mogę powiedzieć,

0: kleszczy. Takie największe zagęszczenie tych kleszczy to jest jakieś 30 kleszczy na metr kwadratowy, więc to jest jak na środowisko miejskie, no bardzo wysoko. Nie ukrywam, że jesteśmy uzależnione od warunków pogodowych, też własnego czasu, dostosowania tego też do własnych innych obowiązków zawodowych, ale właśnie na razie te trzy lokalizacje zostały sprawdzone i we wszystkich faktycznie stwierdzamy obecność kleszczy. Natomiast te kleszcze również zostały teraz przesłane do laboratorium i czekamy na wyniki, jaki procent z nich przynosi krętek borelia.
1: Żeby spotkać się z kleszczem, nie jest już potrzebny spacer do lasu.
2: Iwona Krzywda, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
1: Teraz wystarczy, że wyjdziemy do miejskiego parku, ogrodu na spacer z psem, odpocząć na działce czy przespacerować się po łąkach. Wszędzie tam możemy spotkać kleszcza, bo wszędzie tam te kleszcze bytują. Jak wskazują eksperci, taki okres największej ich aktywności to jest od wczesnej wiosny do jesieni, czyli jesteśmy właśnie w tym momencie. Spotkanie z kleszczem jest bezbolesne, ale niestety może się wiązać z ryzykiem bardzo groźnych chorób odkleszczowych. W danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ widzimy, że liczba tych chorób odkleszczowych rośnie. W ubiegłym roku do szpitali, poradni specjalistycznych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób odkleszczowych zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób i to jest wzrost o 15% w porównaniu z rokiem 2020. Wśród tych osób najwięcej jest osób chorujących na boreliozę. To jest ta choroba bakteryjna, którą przenosi część kleszczy. W ubiegłym roku takich chorych z boreliozą było blisko 20 tysięcy. W 2020 roku to było niewiele ponad 17 tysięcy, czyli widzimy tutaj dynamikę.
3: Ale to nie tylko borelioza.
1: To nie tylko borelioza. Jeszcze większy ten wzrost jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje rzadziej, ale jest też chorobą znacznie groźniejszą. I tutaj ta dynamika wzrostu jest już niemal trzykrotna, bo w 2020

0: skuteczna szczepionka powszechnie dostępna jeszcze nie istnieje, natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu taka szczepionka jest. Jest to szczepienie zalecane i odpłatne. Można z niego skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku dorosłych osób także w aptekach. Za samą taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
1: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała Pani, że teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co wtedy zrobić?
0: Przede wszystkim warto zapobiegać takim ukąszeniom. Czyli jeżeli wiemy, że wybieramy się na spacer do lasu, ale też właśnie na spacer do miejskiego parku, wiemy, że mogą te kleszcze tam być, to warto zadbać o odpowiedni ubiór. Czyli długie spodnie, skarpetki, pełne buty, najlepiej też długie rękaw w koszulce, jakieś nakrycie głowy. Warto zastosować środki, które odstraszają takie kleszcze. A jak wracamy do domu, to pierwsze co robimy, to sprawdzamy dokładnie ubranie, czy tam tych kleszczy nie ma, takich, które jeszcze nie zdążyły się wbić w nasze ciało. No i oglądamy dokładnie siebie. Nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy zakazi nas czymś. Jeżeli okaże się, że no, przynieśliśmy ze sobą jakiegoś pasażera na gapę, no to specjaliści podkreślają, żeby jak najszybciej go usunąć, bo im dłuższy ten czas, w którym kleszcz jest wbity w nasze ciało, tym większe jest też ryzyko, że on nas czymś zakazi, jeżeli przynosi którąś z chorób odkleszczowych. Żeby to zrobić skutecznie, warto w aptece zaopatrzyć się w zestaw, który pozwala na skuteczne usuwanie kleszczy. Natomiast jeżeli okaże się, że jest jakiś problem, że nie umiemy usunąć tego kleszcza w całości, że jakaś większa część tego kleszcza pozostała w naszym ciele, to zawsze możemy zwrócić się po pomoc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli to zdarzy się poza godzinami pracy przychodni POZ. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie iść z kleszczem wbitym ciało na SOR. No i oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, tutaj specjaliści wskazują, że takim bardzo charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, to każdy taki niepokojący objaw warto skonsultować z lekarzem.
2: Stanisław Malinowski, jestem adiunktem tutejszej uczelni. Wiele lat, 35 lat pracowałem w szpitalu jako ordynator oddziału internistycznego kardiologicznego. Narodziło się strasznie dużo mitów i sprzeczności związanych z boreliozą. Są ogromne błędy. Mianowicie, żeby ludzie nie popełniali tych błędów. Jeśli rzeczywiście ktoś usunie sobie ze skóry kleszcza, nie nosić go do laboratorium celem oceny, czy on jest zarażony, czy nie. Bo może być kleszcz zarażony i niezarażony. Oczywiście boreliozę mogą przenosić również i komary, ale w naszej szerokości geograficznej głównie są to kleszcze. Jeśli u kleszcza stwierdzimy, że on jest zarażony, no to mamy psychiczną boreliozę, co nie znaczy, że ten człowiek będzie chorował na boreliozę, ale rzeczywiście on ma już defekt psychiczny, jeśli chodzi o tą chorobę. Natomiast jeśli jest ujemny test właśnie badania kleszcza, to się okaże później, że może ten człowiek bagatelizować objawy boreliozy, które rzeczywiście pojawiają się. Następnym błędem, ja może skupię się właśnie na tych błędach, następnym błędem, jakim jest, to jest to, że jeśli zostaniemy ukłuci przez kleszcza, usuniemy go, pojawia się zaczerwienienie. To zaczerwienienie może być odczynem alergicznym. Niekoniecznie ono musi być rumieniem wędrującym, bo najistotniejszym w boreliozie jest rumień wędrujący, czyli nie wędrujący po całej skórze, tylko poszerza się i w związku z tym to jest najistotniejszy czynnik, ponieważ rzeczywiście bardzo często uważamy, że już jesteśmy zarażeni i najlepiej, jeśli ktoś coś takiego ma, otoczyć sobie, narysować na skórze długopisem jakimś otoczkę i zobaczyć, czy to on

0: Wtedy rzeczywiście jest to symptom istotnego zagrożenia.
1: Ten materiał przygotowali Michał Rejduch i Ula Bienia-Niesyczyńska. Kiedy historia spotyka nowoczesną technologię, nawet milczący od lat zabytek może zdradzić swoje tajemnice. Studenci i naukowcy z Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy publicznie zaprezentowali wyniki pionierskich badań sejsmicznych Kopca Kościuszki. Dzięki nieinwazyjnym metodom udało się zajrzeć do wnętrza jednego z najważniejszych symboli Krakowa, wskazać potencjalne miejsca zagrożeń i opracować strategię jego dalszej ochrony.
2: Jest Dzień Lądowca na Wydziale Inżynierii Lądowej. Elżbieta Pilecka, jestem kierownikiem Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Postanowiliśmy zrobić takie wydarzenie dotyczące Kopca Kościuszki, dlatego że zajmujemy się tym Kopcem Kościuszki, a przez ostatni rok intensywnie razem ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej rozpracowaliśmy ten Kopiec Kościuszki. Proszę Państwa, niestety nasza historyczna budowla krakowska to jest osuwisko i w związku z powyższym studenci razem z nami, z katedrą, z pracownikami katedry, zrobiliśmy skany laserowe 3D kopca, które nam pozwoliły zrobić modele różnicowe i z tych modeli różnicowych okazało się, że kopiec w niektórych miejscach osuwa się i to nawet intensywnie. Druga sprawa, zrobiliśmy badania sejsmiczne kopca, które wykazały powierzchnię tam nieciągłości i strefy rozluźnienia na kopcu.
3: Na ile te wyniki zmieniają dotychczasową wiedzę o konstrukcji Kopca Kościuszki?
2: Wyniki są o tyle istotne, że wiemy, w których miejscach najbardziej się w tej chwili osuwa. Możemy tutaj podjąć właśnie działania i chcemy właśnie koniecznie podjąć te działania dla wzmocnienia właśnie tych warstw, które są przede wszystkim zbudowane z pyłu. Kopiec to jest przede wszystkim warstwy pylaste i do tego potrzebujemy Państwa też wsparcia, mieszkańców Krakowa. Ogólnie mogę powiedzieć nawet, że Polska cała powinna się włączyć w tą naprawę kopca, żeby zostało to dla przyszłych pokoleń.
3: Jaka metoda badawcza była tutaj kluczowa?
2: Jeśli chodzi o metodę badawczą, to nie mogę wymienić takiej jednej kluczowej, bo to wszystko razem jest ważne i rozpoznanie geotechniczne kopca, które zostało już wcześniej zrobione, i badania skanerem laserowym, i badania sejsmiczne. To razem wszystko musi być ze sobą powiązane oraz modelowania numeryczne, które pozwalają nam przewidywać, bo możemy tam zmieniać na przykład parametry gruntu, zawodnić te parametry, kolokwialnie mówiąc, i zobaczyć, co się będzie w przyszłości działo.
3: A jest Pani w stanie powiedzieć, jak dokładnie wyglądał proces zbierania danych?
2: Nasza katedra już od 2015 roku prowadzi właśnie 3D skanowanie laserowe kopca, więc generalnie proces zbierania danych jest rozciągnięty w czasie i pozwala właśnie nam ocenić tą sytuację. Sytuacja nie jest dobra, proszę Państwa.
3: Planowane są właśnie kolejne etapy badań?
2: Badania już mamy mniej więcej zrobione i będzie prowadzony stały monitoring w celu ocenienia, czy kopiec nie przyspiesza.
3: Czy te wyniki mogą mieć znaczenie na konserwację Kopca Kościuszki?
2: Na konserwację samą mają znaczenie, ponieważ im bardziej będzie kopiec stateczny, tym bezpieczniejszy dla turystów.
3: Było jakieś takie najciekawsze odkrycie podczas tych badań, które mogłaby nam Pani przytoczyć?
2: Podczas tych badań ciekawym odkryciem jest to, że kopiec osuwa się nierównomiernie. Z jednej strony więcej, z drugiej strony mniej i po prostu nie jest to jakieś osiadanie równomierne, tylko utrata stateczności z jednej strony na przykład najbardziej.
3: I co by mogło zapobiec temu osuwaniu się?
2: Wzmocnienie warstw gruntu, czyli na przykład zaszczyki cementowe, na przykład kotwy, na przykład jakieś mikropale, więc tu jest metod dosyć dużo. Jesteśmy w trakcie rozpracowywania najlepszej metody.
4: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Dzisiejsze prezentacje wpisuje się absolutnie w to, co jest już prowadzone od wielu lat, czyli współpraca Komitetu Kopca Kościuszki z Politechniką Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki. Ta współpraca jest zintensyfikowana za czasów mojej kadencji, między innymi poprzez podpisanie porozumienia z jego magnificencją, rektorem Politechniki Krakowskiej, i tymi działaniami, które, podkreślam, zostały zapoczątkowane już wiele lat wcześniej, ale teraz nabierają też nowego wymiaru. Dla Kopca Kościuszki, który jest po pierwsze zabytkiem, po drugie jest pomnikiem historii, po trzecie chcielibyśmy, żeby został kiedyś wpisany na listę światowego dziedzictwa, bo na to zasługuje. Oznacza, że otrzymujemy wsparcie oczywiście metodologiczne, logistyczne i przede wszystkim personalne. Przy całym szacunku dla innych politechnik, ale Politechnika Krakowska jest wzorcem i jest wiodąca w tym obszarze, więc ta współpraca może być tylko i wyłącznie owocna. Działania konserwatorskie są prowadzone na różnych poziomach. To znaczy, z jednej strony jest to bieżące o

0: oczywiście konserwowanie. Z drugiej strony są to działania przy wsparciu na przykład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków i Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i środków Unii Europejskiej, które także otrzymaliśmy, a to oznacza także, że ponieważ ten monitoring stały jest absolutnie niezbędny, będzie dalsza stała współpraca, która przyczyni się do poprawy stanu Kopca Kościuszki. Pamiętajmy o tym, że to jest dzieło, które z samego założenia oczywiście ma trwać wiecznie, ale ono jest bardzo kosztowne i ono procesom samoniszczenia będzie podlegało. A my wszyscy, a w szczególności, przepraszam, Komitet Kopca Kościuszki, stoi na straży tego, żeby te procesy były opóźnione.
1: Czy to wpłynie na sposób udostępniania historii kopca odwiedzającym?
0: Jeżeli chodzi o sposób odwiedzania, to oczywiście przewidujemy pewnego rodzaju nowe przedsięwzięcia już na jesień. Zapraszam oczywiście, natomiast musimy liczyć się z tym, że formuła prezentacji na pewno będzie trochę inna, bo chcielibyśmy też urządzić taką wystawę, będę tutaj rozmawiał z władzami, pokazującą nie na zasadzie płaczu i dramatu, jakie są problemy, ale żeby jednak również pokazać, co się dzieje i jakie działania są podejmowane. Wiem, jak bardzo ważne jest łączenie kapitału wiekowego. Ci młodzi ludzie mają ambicje, mają określone wizje, mają określone marzenia, mają jakiś sposób widzenia. Czasami go, nie mówię z tej branży, tylko z innej, dyskutujemy, odrzucamy, ale to jest potencjał, którego nie można lekceważyć i trzeba go wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu. Dajmy szansę i starszym, i młodszym budowania czegoś, co jest dobre.
1: Planowane są kolejne podobne inicjatywy badawcze?
0: To znaczy, ja bym nie chciał, żeby to były incydentalne wydarzenia, tylko żeby to był stały schemat działań. Zresztą on tak naprawdę od czasu prezesa poprzedniego, 11 Mieczysława Rokosza, został zapoczątkowany i teraz go kontynuujemy, pełni oczywiście świadomości i troski, że tam różne zjawiska negatywne się odbywają, no i musimy przeciwdziałać i poprawiać.
2: Naukowcy podkreślają, że opracowana metoda może pomóc także w badaniu i ochronie innych obiektów historycznych, rozmawiała Ilona Motyka. Kiedyś prowadził krakowskie tramwaje i pomagał pasażerom, dziś sam potrzebuje pomocy. Marcin Dworak, jeden z motorniczych miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Krakowie, walczy o życie i powrót do sprawności. Pod koniec kwietnia doznał nagłego zatrzymania akcji serca. Jego reanimacja trwała ponad 40 minut, a stan wciąż jest ciężki. MPK rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na leczenie swojego pracownika.
3: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK ZA w Krakowie. To jest w ogóle nieszczęśliwe zdarzenie i bardzo niespodziewane. Chodzi o naszego motorniczego, który pracuje w naszej firmie już od ponad 16 lat i każdego dnia służył miastu, służył mieszkańcom, przewoził pasażerów. No i 28 kwietnia, kiedy skończył już poranną zmianę, oddał wszystkie dokumenty, no i wracał po prostu do domu. Nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, przewrócił się, zatrzymała się akcja serca. Oczywiście świadkowie tego zdarzenia natychmiast wzywali służby ratunkowe, też pracownicy MPK szybko pobiegli, rozpoczęli reanimację. No ale ta reanimacja trwała bardzo długo.
4: 40 minut, prawda?
3: Taką mamy informację, że ponad 40 minut trwała reanimacja. Udało się utrzymać czynności życiowe. No ale stan naszego motorniczego Marcina jest bardzo ciężki. My wiemy, że będzie potrzebował no i specjalistycznego leczenia i będzie potrzebował specjalistycznej rehabilitacji, a to wszystko oczywiście kosztuje. Więc to, co dla nas jest też bardzo ważne, bo losem Marcina zainteresowaliśmy się nie tylko my jako firma, ale no wielu kolegów, koleżanek Marcina, którzy przecież przez te wiele lat poznali go bardzo dobrze. Bardzo włączyli się w pomoc jemu i rodzinie. My od 18 maja prowadzimy też taką zbiórkę na dwóch naszych zajezdniach tramwajowych. Nie tylko w zajezdni tramwajowej Nowa Huta, gdzie on pracował, ale także w zajezdni tramwajowej Podgórze. Tam będą puszki, gdzie będzie można wrzucać dowolne datki. Ta zbiórka będzie trwała około 4 tygodni. Każdy prowadzący, też pracownik będzie mógł po prostu o każdej godzinie podejść i tam przekazać wsparcie finansowe. No i też jak najbardziej my informujemy o tym, że jest zbiórka na stronie, gdzie została założona zbiórka charytatywna. Ta informacja jest też na stronie naszej oficjalnej MPK, a także na naszym profilu oficjalnym na Facebooku, więc no tutaj jeżeli jest możliwość wsparcia w tej trudnej sytuacji, to jak najbardziej do tego zachęcam.

0: my też jak najbardziej za to dziękujemy.
1: A kim jest pan Marcin? To jest wasz jakiś wieloletni pracownik?
0: Nie tak dawno miałem okazję z naszym motoliczym Marcinem się spotkać, bo my każdego roku doceniamy naszych prowadzących, którzy zrobią coś dobrego dla innych. Pomagają seniorom, którzy się zagubią, udzielają pomocy. I Marcin był jedną z tych osób właśnie nagradzanych w tym roku. On pod koniec ubiegłego roku, gdy zauważył potrzebującego seniora, zagubionego, który nie mógł sobie poradzić, nie wiedział, gdzie się znajduje, nie przeszedł obojętnie, pomógł mu, my takie postawy ceniamy. No i dzisiaj sam Marcin tej pomocy potrzebuje, więc myślę, że stąd też ta postawa naszych pracowników, jego kolegów i koleżanek. Oni po prostu też znali go, wiedzieli, że to jest po prostu nie tylko dobry pracownik, ale też naprawdę dobry kolega.
1: Macie jakieś informacje, czy jeśli ta rehabilitacja się powiedzie, to czy pan Marcin będzie mógł wrócić do pracy?
0: My mamy bardzo mało informacji w tej chwili na temat Marcina. My tylko wiemy, że przebywa cały czas w szpitalu, że jego stan jest bardzo ciężki, ale co dokładnie z nim się dzieje, jakie są jego szanse na to, żeby wyzdrowieć, żeby móc wrócić do pracy, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to my oczywiście czekamy na niego z otwartymi rękami i no życzymy mu tego, żeby mógł wrócić tutaj, bo wiemy, że po prostu lubił robić to, co robi, czyli prowadzić tramwaje.
1: Pomagamy też internetowo, bo oprócz właśnie tych puszek właśnie jest zbiórka internetowa. Z tego, co przed chwilą patrzyłam, już połowa tej kwoty jest zebrana, więc czekamy na to drugie pół.
0: Tak, my też tutaj zwracam uwagę, że ta zbiórka została założona stosunkowo niedawno, bo ona została założona 13 maja. Dzisiaj mamy 18 maja, już taka kwota jest uzbierana, więc dostrzegamy to, że ta sytuacja poruszyła wiele osób. Pewnie jak ktoś sobie tam śledzi te wpłaty, to przypuszczam, że nie tylko pracownicy NPK w Krakowie tam wpłacają, ale też mieszkańcy Krakowa i też, myślę, pracownicy zaprzyjaźnionych z nami przedsiębiorstw, no bo nie da się ukryć, że ta służba mieszkańcom w komunikacji miejskiej to też tworzy takie relacje między pracownikami. To jest w pewnym sensie taka społeczność, która się wspiera, która się sobą interesuje i to dotyczy nie tylko konkretnie miasta Krakowa, ale w ogóle, myślę, całej Polski.
1: To co, wierzymy, że się uda. Wierzymy, że się uda zebrać te pieniądze i że ta przysłowiowa karma, o której czasem mówimy, że karma wraca, no to tam pomoc do pana Marcina powróci.
0: Absolutnie, mam taką nadzieję. Marcinowi życzę naprawdę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będę mógł go spotkać, jak prowadzi po prostu tramwaj.
2: Zbiórka na leczenie Marcina Dworaka prowadzona jest internetowo przez portal Się Pomaga, a z Markiem Gancarczykiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Maszkarony, iglica i złote pokrycie. Dach teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie odzyskuje dawny blask. Od niemal roku trwają prace remontowe. Są prowadzone według historycznego XIX-wiecznego projektu gmachu teatru autorstwa Jana Zawiejskiego.
3: Anna Bas, kuratorka projektów wizualnych teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nowy stary dach. Oczywiście mówimy stary dach, ale nie popadajmy w jakiś taki przesadny patos, bo stary dach pochodzi z lat 80., więc nie jest to oryginalny dach, ale dach, który już kilkadziesiąt lat ma za sobą, który oczywiście to nie jest tak, że zdejmujemy tę blachę i zaraz się jej pozbywamy, ponieważ do wszystkiego podchodzimy z jakąś pieczołowitością i to, co ma teraz 50 lat, za 50 lat będzie miało 100 lat, więc te fragmenty blachy wykorzystujemy w różnych celach, żeby tę ciągłość zachować, ale oczywiście to jest przywrócenie nowego blasku.
4: Dla nas to była ogromna duma. Mam na imię Robert Dudek, występuję jako wykonawca tego pięknego remontu pokrycia dachowego na naszym cudownym teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Może cofając się trochę do czasu jeszcze ogłoszenia przetargu na początku, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy realizować to właśnie wielkie dzieło, ale też wielkie wyzwanie, przed jakim już stanęliśmy przy realizacji tego zadania. Teraz z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że to było bardzo trudne zadanie pod względem organizacyjnym. Wymagało, teatr cały czas działa, więc wymagało to odpowiednich zabezpieczeń, ale samo wykonanie pokrycia dachowego niosło za sobą też ogromne ilości jakichś tam materiałów, które trzeba gromadzić gdzieś na dachu, czy odtwarzanie. No i to był najtrudniejszy element, odtwarzanie tych miedzianych elementów metaloplastyki, które kiedyś tam, jak teatr był budowany, projektowany przez Jana Zawiejskiego, one były na dachu, zostały utracone, a teraz miały powrócić na dach. Miały tutaj wrócić nie na zasadzie odwzorowania z jakichś tam form, tylko wszystko było tak naprawdę na zdjęciach, na fotografiach, musieliśmy to odtwarzać, spotykać się na godzinnych komisjach, na spotkaniach różnych, żeby to wszystko można było przywrócić do takiej formy, w jakiej teraz to możemy obserwować.
1: Co wy w ogóle na tym dachu robicie? Jakie formy tworzycie? Jak przebiegają te prace?

0: Tworzymy formy, te formy zatwierdzamy, na komisjach konserwatorskich zmieniamy, dopracowujemy, bo nie ma elementu, od którego można by było to jakby odwzorować, odbić. Jedyne co mamy to fotografię. No wiadomo, że fotografia nam nie przedstawia czegoś przestrzennego. Widać to tylko tak naprawdę na kartce papieru, na zdjęciu i do tego musimy. Także, no tak jak mówiłem, z perspektywy czasu uważamy, że jest to bardzo trudna inwestycja. No zbliżamy się powolutku do końca. Dla nas to ogromna duma, że możemy odtwarzać historię, że możemy to przywracać te pierwotne elementy. To są elementy miedziane, czy lukarny, wzmocniane oczywiście. Są na przykład maszkarony, akroteriony. To są elementy miedziane z domieszką osiądzu, żeby to też było trwałe, zamontowane. To są wszystko elementy miedziane. Zresztą no nie mogą być inne, bo całe pokrycie jest miedziane, żeby tam się żadne ogniwo nie tworzyło.
1: A ile trwa ten remont?
0: Rozpoczęcie prac było w czerwcu 2025 roku, więc może ona powiedzieć, że jesteśmy już prawie po 12 miesiącach prac. W tej chwili w całym przedsięwzięciu uczestniczyło w sumie około 18 osób z naszej załogi. To są nasi pracownicy, nie korzystamy z podwykonawców, czy każde zadanie, bo tutaj jest remont wielobranżowy. Każde zadanie jest wykonane w 100% przez naszych pracowników. No jakby w samym przedsięwzięciu to nie było tylko remont dachu i odtworzenie elementów metaloplastyki, ale tam było również zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Tam była przede wszystkim renowacja elementów wystroju architektonicznego. Tam jest iluminacja świetna całego dachu teatru. To też jest wykonywane przez nas. No i to ci sami ludzie to robią. Także w sumie no to 18-osobowa ekipa.
2: To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny. Tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, stiukach i tak dalej, i tak dalej. Ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jaki być powinien, jaki kiedyś był, jak sobie Zawiński wymarzył, więc ten cały blask bijący. I to jest naprawdę fantastyczne. W słońcu widać te refleksy cudowne. I pięknie się na to patrzy, bo odbijają się w różnych częściach dachu, wzajemnie w sobie te blachy miedziane, więc jest takie troszeczkę dziwne, bardzo takie tajemnicza taka atmosfera się robi, taka dziwna aura wokół teatru, więc bardzo się z tego cieszę.
3: Koszt remontu dachu teatru, który jest pierwszym etapem prac, to ponad 32 miliony złotych. Projekt wartości 50 milionów złotych dofinansowany jest z unijnego programu Fenix, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Kolejne planowane prace to m.in. budowa windy dla widzów, budowa magazynów i podestów pod sceną, wymiana mechaniki oraz stworzenie strefy relaksacyjno-wypoczynkowej. Na tematem zajęła się Ula Bienia-Nieseczyńska. W Stanach Zjednoczonych to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych. W Małopolsce wciąż raczkuje, ale warto spróbować. Chodzi o pickleball, w którego można było pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Odbyły się zawody, na które przyjechali pasjonaci z całej Polski, mówi Tomasz Kozub z Pickleball Małopolska.
4: Jesteśmy w centrum tenisowym Politechniki Krakowskiej i organizujemy, prowadzimy, rozgrywamy turniej pickleballa. Skąd pomysł na to, żeby w to pójść? Dowiedzieliśmy się o pickleballu 4 lata temu, założyliśmy związek i od 4 lat organizujemy turnieje, a nasza organizacja zaczęła się rozrastać. Organizujemy turnieje po całej Polsce, rywalizacja jest coraz większa, przybywa coraz więcej ludzi i rzeczywiście jeszcze nie jest tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy kilkadziesiąt milionów grających, natomiast w Polsce też już odnotowujemy rzeczywiste wzrosty.
5: Skąd się to wzięło w ogóle? Jak można powiedzieć o jakichś początkach tej dyscypliny tu w Polsce albo ogólnie?
4: Prezes Związku Polskiego Pickleballa, Marcin Matysik, był na pokazach sportów rakietowych w Orlando i tam jeden z producentów sportów rakietowych, sportów pickleballowych, dał mu sprzęt, zapytał, czy w Polsce gramy. Nie graliśmy, więc to przywiózł. Parę lat leżało mu to w piwnicy. Jego dzieci potem to wzięły, zaczęły grać i stwierdzili, że może spróbujemy to promować na całą Polskę. No i zaczynaliśmy od 30-osobowych mistrzostw Polski. W tym roku było 5. Polish Open, gdzie mieliśmy już powyżej 200 graczy. Teoretycznie z całej Europy i nawet chyba z innych kontynentów.
5: Zasady dla kogoś, kto kompletnie nie wie, o co chodzi. Faktycznie, jak się popatrzę, trochę przypomina tenisa.
4: Pickleball to jest połączenie 3 sportów rakietowych, badmintona, tenisa stołowego i tenisa ziemnego i ma zaczerpnięte zasady właśnie z tych 3 sportów. Gramy na korcie o wymiarach kortu badmintonowego. Wymiany są bardzo podobne do tych wymian tenisowych, plus kiedyś rakiety wyglądały jak rakiety z tenisa stołowego, w tym momencie już ewoluują, więc to, ten wygląd jest totalnie inny. I punkt charakterystyczny pickleballa to, że mamy strefę tak zwanej kuchni przy siatce. To jest przestrzeń, w której nie możemy stać i zagrywać piłki z powietrza. Więc tam w rozgrywkach deblowych toczy się głównie rywalizacja.
5: Jakieś jeszcze różnice, zasady, nie wiem, sety, jak to wygląda?
4: Na turniejach zazwyczaj gramy do 11 punktów. Możemy grać

0: 11, 15, 21, możemy grać 2 sety do 11. Jeżeli chodzi o fazę pucharową, którą teraz rozgrywamy, czyli play-offy, gramy 2 sety do 11. Czym się różni? Różni się przede wszystkim tym, że serwis mamy z dołu. Różni się tym, że mamy plastikową piłeczkę z dziurkami. Piłka ma trzykrotnie mniejszą sprężystość niż ta piłka tenisowa. Rakiety są z kompozytu, są karbonowe, no bardziej plastikowe. No i różni się tym, że kord jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym. Sport się dostosowuje do zawodnika, czyli w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie sprawności fizycznej, tak możemy zacząć rywalizować, bo i ci, którzy są mniej sprawni albo starsi i gorzej się poruszają po korcie, są w stanie już od pierwszych 15-20 minut zacząć rywalizację, szybko poznają zasady i są w stanie między sobą toczyć wymianę, w przeciwieństwie do tenisa ziemnego, gdzie no jednak ta technika jest znacznie cięższa, piłka się mocniej odbija, więc ciężej nam za nią nadążyć, więc to jest przewaga pickleballa i dlatego podbija świat, bo teoretycznie jest to najpopularniejszy sport na świecie obecnie, albo najszybciej rozwijający się.
1: Pola Zawoklicka. Poznałam Tomka, który właśnie jest organizatorem tego turnieju i jak się dowiedział, że gram w tenisa, to powiedział, że jest taki fajny alternatywny sport i czy bym chciała spróbować. No i jako, że jestem chętna do próbowania nowych rzeczy, to spróbowałam i bardzo mi się spodobało.
2: Grasz 2 lata, tak?
1: Tak, 2 lata.
2: Kto wygląda tutaj w Polsce, w Krakowie? Czy ta dyscyplina jest rozpoznawalna, czy raczej nie?
1: Jeszcze raczej raczkująca, ale powoli coraz więcej ludzi zdecydowanie zgarniamy. Myślę, że głównie tym, że próg wejścia pickleballu jest bardzo niski i tak naprawdę każdy jest w stanie grać, odkąd chwyci rakietkę, więc jest to dosyć zachęcające. Tenis zdecydowanie jest dalej na pierwszym miejscu w moim sercu i będzie tak, myślę, już na zawsze, ale pickleball jest fajną alternatywą i też odskocznią właśnie od tego tenisa.
2: Różnica?
1: No to zdecydowanie pierwsza różnica jest taka, że w pickleballu nie mamy naciągu w rakiecie, więc ta piłka trochę inaczej się odbija, jest też plastikowa. To też sprawia, że jest inne czucie tej piłki. No i też kort jest zdecydowanie mniejszy. Mamy strefę kuchni, w której nie możemy grać z powietrza, co sprawia, że gra staje się dużo bardziej ciekawa, jest bardziej kątowa niż w tenisie. Powiedziałabym, że trochę bardziej takie szachy, więc to też na pewno ją urozmaica. Myślę, że przede wszystkim pickleballowa społeczność jest cudowna. Poznałam tutaj masę świetnych ludzi, masę przyjaciół, więc można poznać super ludzi, którzy chcą się poruszać, więc jeżeli ktoś chce się poruszać w miłej atmosferze, to myślę, że jest to świetny wybór. No i zachęcam wszystkich, bo sport to zdrowie.
3: Ja jestem Klaudia.
1: Ja Agata.
2: Przyjechałyście z nadmorza aż tutaj na ten turniej.
3: Tak, ja z Sopotu, Agata
4: z Bydgoszczy.
2: Chciałam zapytać, jak to się gra razem siostrą? Czy rywalizacja, czy współpraca?
3: Nie, u nas generalnie współpraca. W sumie zaczęłyśmy prawie rok temu. No, myślę, że już niedługo będzie rok. W sumie dowiedziałam się przez przypadek od koleżanki z tenisa. Wzięłam je na pickleballa i mi się spodobało.
2: W Polsce dopiero taki chyba raczkujący sport, nie? Jak to wygląda u was? Jak patrzycie na Kraków? Jak wygląda to tutaj? I ogólnie o skalę zawodników, jak to jest?
3: Nie za dużo osób gra. Tak jak ja jestem z Sopotu, to mamy grupę, gdzie gra około 8 osób, tak regularnie. To nie jest dużo. W Bydgoszczy też mało osób.
5: No też mało, ale no jeździmy też na zawody do innych krajów.
3: Tak, za granicę.
5: Tak, za granicę. No i tutaj super jest zorganizowane.
2: To jest trudne.
3: Uważam, że tak. Na pewno bardziej niż wygląda. A szczególnie deble.
6: To bardzo dobra okazja, żeby pograć w Polsce na dobrym poziomie, spotkać naprawdę dobrych zawodników, dobrych ludzi i też walczyć o medale. No ja jako osoba, która 13 lat jednak trenowała pod mistrzostwo tenisa, tutaj uważam, że jako sport bardziej mi się podoba. Robię treningi na korcie, robię treningi na siłowni, wszystko też jest zależne od tego, jaki mamy kalendarz turniejów, czy się zbliżają jakieś turnieje, czy jest większa przerwa, ale no staram się no przynajmniej te 5 razy w tygodniu trening zrobić. To też super dla nawet takiego towarzystwa, żeby spotkać się z ludźmi, przez to, że ten kord jest dużo mniejszy na przykład niż przez tenisa, to te wymiany zdań pomiędzy punktami też są bardziej naturalne, jest dużo bardziej dynamiczny ten sport, dużo bardziej oddaje w momencie, w którym się w niego włoży, a tak naprawdę cały czas sport się rozwija, więc teraz moment, żeby zacząć, jest naprawdę dobry, żeby też być przed innymi osobami w momencie, w którym wybuchnie ta fala.
7: Dominika Baraniec przyglądała się zmaganiom, SK patronowała tej imprezie, a jeśli ktoś chce spróbować swoich sił, to w Krakowie odbywają się regularne zajęcia, szczegóły w mediach społecznościowych Pickleball Małopolska. wszystko na temat motoryzacji i mechaniki, w tym Moto Night i zlot pojazdów. Przed nami Festiwal Mechanika 2020.

0: 6. Wydarzenie Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej to gratka dla fanów czterech kółek. Będzie można zobaczyć naprawdę ciekawe okazy i otrzymać dużą dawkę wiedzy. Zapewniają organizatorzy wydarzenia w rozmowie z Brianem Bednarczykiem.
1: Dominik Czupidło, koordynator główny Festiwalu Mechanika 2026. Festiwal Mechanika to w zasadzie event, który my jako studenci organizujemy po to, żeby pokazać nasz wydział, ale też dać coś społeczności motoryzacyjnej. Jako że Wydział Mechaniczny, to zobowiązuje to jednak do tego, żeby coś w tą stronę robić i to jest seria wydarzeń właśnie motoryzacyjnych, seria zlotów motoryzacyjnych. 30-31 maja, 30 maja zlot motoryzacyjny undergroundowy Motonight i 31 już piąta edycja zlotu samochodów zabytkowych, na których widzimy tak piękne jednostki, jak na przykład pojazdy z lat międzywojennych, które naprawdę cieszą oko. Mieliśmy na przykład BMW z 36 roku oraz Mercedesa z 39. Zarówno pojazdy amerykańskie, stare Mustangi, jak i właśnie motoryzacja europejska, japońska, tych wszystkich ludzi gościmy. Corvetta C3, która jest w tym momencie naszym pojazdem z lotu, który reprezentuje właśnie piąty zlot samochodów zabytkowych, jest przepięknym autem i jeżeli ktoś motoryzacyjnie się interesuje, to naprawdę, naprawdę warto wpaść, zobaczyć, co ładnego do nas przyjedzie w tym roku.
2: Kacper Gawlikowski, koordynator sekcji promocji Festiwalu Mechanika. W głównej mierze przyświeca na cel, żeby pokazać wydział mechaniczny, też żeby pokazać, że jednak studenci są w stanie coś robić, coś poza studiami i też myślę, że cel, który nam przyświeca w organizacji całego Festiwalu Mechanika, to jest stworzyć przestrzeń, gdzie mogą się jednocześnie spotkać ludzie, którzy są pasjonatami motoryzacji i jednocześnie połączyć to ze środowiskiem studenckim, gdzie tak naprawdę poprzez właśnie wymianę między tymi dwoma środowiskami możemy, że tak powiem, szerzyć pasję właśnie do motoryzacji, a nie mówić tylko tak naprawdę o suchych faktach teoretycznych. Jeżeli chodzi o pasjonatów, to jest u nas, no w sumie nawet sporo studentów, którzy mają swoje samochody i to jest jakby ich miłość życia niemalże, więc są takie przypadki.
1: Faktycznie widzimy to nie tylko na zlotach, ale i na co dzień. Mamy osoby,

0: że tak powiem, szerzyć pasję właśnie do motoryzacji, a nie mówić tylko tak naprawdę o suchych faktach teoretycznych. Jeżeli chodzi o pasjonatów, to jest u nas, no w sumie nawet sporo studentów, którzy mają swoje samochody i to jest jakby ich miłość życia niemalże, więc są takie przypadki.
1: Faktycznie widzimy to nie tylko na zlotach, ale i na co dzień. Mamy osoby,

0: nie byłem, ale czy widzicie też to, że to, czego na przykład uczycie się na co dzień, to już jest to, co jest na tyle aktualne, że to absolutnie przez te ostatnie lata się zmieniło, jak może mieliście okazję rozmawiać ze swoimi kolegami czy koleżankami ze starszych lat?
1: Wiesz co, wiedza, ta podstawowa, nigdy się nie zmieni. Te materiały zawsze podstawowe muszą zostać wdrożone i takie właśnie informacje dostajemy, ale są też miejsca właśnie na nową wiedzę, na nowe podejście, tak jak na przykład nowe odświeżenie sylabusów, które teraz weszło w tym roku, ale studia to nie tylko sylabus, studia to też koła naukowe, które u nas są bardzo prężnie rozwinięte i właśnie w tych kołach naukowych poznajemy tą wiedzę na bieżąco, tą najnowszą wiedzę, która jest nam potrzebna i te koła naukowe też zobaczymy na Festiwalu Mechanika.
0: Co znajdą tam fani motoryzacji i mechaniki?
1: Pasjonaci mechaniki na pewno znajdą tam miejsce do spotkania innych osób ze środowiska, zobaczą różne rozwiązania, porozmawiają, ale też zapoznają się z tym, że Wydział Mechaniczny naprawdę kieruje się w ich stronę i kieruje się też w stronę nowych studentów, będą mogli zobaczyć laboratoria, zobaczyć koła naukowe, spotkać się ze służbami, bo już teraz mamy potwierdzone, że pojawi się u nas również wojsko, straż pożarna i policja.
0: Czyli będą łaziki i rosomaki.
1: Czy rosomaki zobaczymy? Wiemy na pewno, że mamy zadeklarowaną firmę z przemysłu zbrojeniowego, która pokaże swoje stanowisko i są bardzo dobrze nastawieni do tego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy do nas przyjdą, ale jest to właśnie okazja, żeby poznać uczelnię techniczną, poznać to miejsce i może zastanowić się nad studiami u nas.
0: I czy w taki sposób można przyciągnąć możliwie nowych studentów, bo z tego, co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to ty świeżak jesteś.
2: No ja jestem świeżak i szczerze powiedziawszy, przed pójściem właśnie na automatykę, robotykę na Wydziale Mechanicznym, to mimo wszystko z taką czystą mechaniką dużo wspólnego nie miałem, oprócz tam jakichś drobnych prac domowych, a mimo wszystko właśnie moja przygoda na Politechnice zaczęła się właśnie od Festiwalu Mechanika w tamtym roku, gdzie właśnie pomagałem jako wolontariusz przenoszenie ażurków, robienie zdjęć.
0: Wszyscy od tego zaczynamy.
2: Wszyscy od tego zaczynamy, dokładnie. I mimo wszystko poznałem tam masę ludzi, którzy naprawdę mają pasję. Coś, co jest niepowtarzalne. To jest, mam wrażenie, z mojej perspektywy, jako względnie młodego człowieka, jest to przede wszystkim doświadczenie, którego nigdzie indziej nie spotkamy. To jest właśnie to połączenie świata studenckiego ze światem motoryzacyjnym, gdzie my jednocześnie możemy rozmawiać na temat spraw czysto teoretycznych, tak jak wspomniałeś, czy to się jakkolwiek łączy z sylabusem. No to tak, łączy się, bo pewne rzeczy się nie zmieniają i możemy pogadać od strony czysto teoretycznej, ale też możemy porozmawiać z pasjonatami motoryzacji, którzy nam mogą opowiedzieć o danym samochodzie, o pewnych rozwiązaniach, które są na przykład unikalne dla danego modelu. I jak dla mnie to było najlepsza możliwość wejścia na właśnie drogę studiów.
0: Mam wrażenie, że to, co się będzie działo, to może być też trochę przełamanie takiego stereotypu, że skoro na przykład chcę zostać mechanikiem, no to kończę szkołę średnią i tak naprawdę od razu idę do pracy, a to niekoniecznie musi się na tym kończyć, że mogę pójść na uczelnię wyższą, mogę jeszcze bardziej zgłębić temat i być może zostać jeszcze lepszym w swoim fachu.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli patrzymy na samych mechaników, to wiedza wyniesiona z liceum jest kwestią typowo praktyczną. Ale czy to nie znaczy, że powinno się poznać też tą od tej drugiej strony, od strony projektanta, to czym chcemy się zajmować? Po to właśnie mamy taki materiał i takie kierunki, łącznie z laboratoriami, które są typowo praktyczną opcją, żeby rozbudować swoje podejście jako osoba, która chce się zajmować nawet mechaniką pojazdową, wiedzieć więcej, szybciej diagnozować, lepiej sobie radzić w zawodzie, w środowisku.
0: Ta mechanika się trochę zmieniła, tak? Dzisiaj samochody, czy to hybrydowe, czy to elektryczne, one wymagają już troszeczkę innego podejścia. Przede wszystkim często chałupniczo już nie możemy tutaj wiele zrobić. I ta wiedza teoretyczna, o której tutaj wspomnieliście, też myślę, że jest ważna, ale w jakim kierunku to waszym okiem idzie? To znaczy, kim będzie musiał być mechanik w przeciągu następnych kilku czy kilkunastu lat, porównując to z mechanikiem, który na przykład był już w latach 90. czy kilkanaście lat temu? Na ile wiedza, którą posiada osoba, która zajmuje się tym fachem, musi być dogłębna i szczegółowa, żeby móc radzić sobie z dzisiejszymi problemami, które występują w autach czy w innych tego rodzaju maszynach?
2: Tak naprawdę dzisiejszy mechanik, jak i mechanik w przyszłości,

0: wystarczyć. Czasem może być potrzebna po prostu wiedza specjalistyczna, z którą można się zapoznać u nas. Aczkolwiek wydaje mi się, że nieważne w którą stronę pójdziemy, czy w stronę benzynową, czy w stronę elektryczną, nadal wiedza nowa będzie potrzebna, dużo bardziej rozszerzona. Z prostej przyczyny, nawet patrząc pod kątem BHP. Nawet patrząc pod kątem BHP, czy to przy elektryku, czy przy nowym aucie, jest dużo więcej nowych zasad, które trzeba znać, trzeba wiedzieć i rozumieć, co się dzieje.
1: Jeździmy samochodami, możemy to zobaczyć w przestrzeni Krakowa, które mają przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie więcej lat, nie są napakowane elektroniką, nie mają tylu systemów wspomagających i czasami taka

0: korzystania z symulatora tramwaju, na którym uczy się MPK w Krakowie i będzie można spróbować przejechać się po wirtualnym Krakowie jako motorniczy.
1: Z perspektywy osoby, która dopiero zastanawia się nad wyborem kierunku, jest to super okazja do zapoznania się tak naprawdę z czym działamy na Wydziale Mechanicznym, czego możemy się nauczyć. Z perspektywy na przykład rodzica, to jest świetny czas, żeby pokazać dziecku właśnie świat mechaniki, żeby stworzyć w dziecku nową pasję właśnie do samochodów i do ogólnego właśnie pojętej mechaniki, projektowania. Więc dlatego właśnie warto przyjść.
2: Festiwal Mechanika od 30 maja do 1 czerwca patronuje Radio SK. Z bliska potrafią zaskoczyć bardziej niż niejedno duże zwierzę. 24. Ogólnopolskie Dni Owada na Uniwersytecie Rolniczym po raz kolejny pozwolą mieszkańcom Krakowa odkryć ich niezwykłą różnorodność podczas wystaw, pokazów i zajęć edukacyjnych.
3: Izabela Majewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ogólnopolskie Dni Owada na Uniwersytecie Rolniczym odbędą się już po raz 24. W przyszłym roku będziemy już mieć 25. edycję tego wydarzenia. Co roku na wydarzeniu gościmy tłum osób zainteresowanych zarówno tematyką entomologiczną, jak również tych osób, które chcą jakby pokonać lęk przed tymi owadami. Są to osoby zarówno w wieku takim powiedziałabym emerytalnym, ale też małe dzieci, przedszkolaki, młodzież szkolna, jak również studenci. Także tak naprawdę jest to wydarzenie, które jest skierowane do szerokiego grona odbiorców. Poprzez to wydarzenie chcemy pokazać przede wszystkim różnorodność owadu, bogactwo ich kolorów, fascynujące zachowania owadów, a także rolę, jaką owady odgrywają w ekosystemie. Takim głównym pomysłodawcą Dni Owada był profesor Kazimierz Wiech, który jakby zainicjował to na naszym uniwersytecie i tak jak mówię, już przez lata mamy taką rzeszę odbiorców, którzy przychodzą do nas co roku, odwiedzają nas, tak próbują również pokonać swoją entomofobię, bo oprócz tego, że prezentujemy owady, prezentujemy też pajęczaki i można sobie też tutaj spróbować pokonać również arachnofobię. Także cel tego wydarzenia jest taki, żeby przyjrzeć się z bliska wszystkiemu temu, co na co dzień pozostaje dla nas niewidoczne lub niedoceniane.
4: Co sprawia, że to wydarzenie od tylu lat przyciąga ludzi?
3: Myślę, że szereg atrakcji, które w ramach tych Dni Owada przygotowaliśmy, bo oprócz tego, że podczas Dni Owada odbywają się różnego rodzaju warsztaty, pokazy, wykłady, jak również jest wystawa fotografii o tematyce entomologicznej. Odbywają się także unikalne seanse filmów entomologicznych, malowanych piaskiem. No i najmłodsi przede wszystkim mogą brać udział w różnego rodzaju grach terenowych, warsztatach, zabawach oraz różnorodnych zajęciach plastycznych. Czyli jest to taki czas, w którym można miło spędzić weekend. Wstęp oczywiście jest wolny, więc tutaj też jest to na pewno jakieś udogodnienie, że za wstęp nie trzeba płacić. Można z bliska się przyjrzeć owadom, jak również osoby, które chciałyby zakupić produkty pszczele, czy przyjrzeć się, jaki oferowany jest sprzęt pszczelarski, czy również zakupić biżuterię entomologiczną. Mają taką możliwość właśnie podczas Dni Owada, ponieważ co roku odbywa się także kiermasz produktów pszczeli, jak również takich produktów biżuteryjnych o tematyce entomologicznej. Taką ciekawostką będzie pokaz żywych motyli, będzie można zobaczyć owady zarówno krajowe, jak i egzotyczne, kolekcje roślin owadożernych, a także w bezpieczny sposób zaobserwować pracujący ul, z którego pszczoły wylatują na zewnątrz, żeby zbierać nektar. Oprócz tego różnego rodzaju warsztaty, które bardzo, bardzo cieszą się dużym powodzeniem, zwłaszcza młodszych uczestników wydarzenia.
4: To wydarzenie jest bardziej dla pasjonatów biologii, czy totalnie w sumie dla każdego?
3: Totalnie dla każdego. Tutaj nie trzeba mieć jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby uczestniczyć, bo o wszystko można nas zapytać. Na każdym stoisku są specjaliści, fachowcy z danej dziedziny i odpowiadają na wszystkie, nawet te najtrudniejsze pytania, więc zapraszamy każdego. Tegoroczne hasło to ukryte piękno świata owadów i wydarzenie odbędzie się od piątku do niedzieli, od 29 do 31 maja, od godziny 10 do 16.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta, m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
4: Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6,

0: Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
1: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
0: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. Mam przyjemność w tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
1: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
0: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
1: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
0: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
1: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj no widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
0: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczyń-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
1: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
0: Tak, absolutnie jest.

0: jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z 4-letnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to jest ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
1: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół Franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
0: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna, mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do

Franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli Gwardian Franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do

0: taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy Franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła Franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby tworzą kościół Franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
1: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
0: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej. Ale Wyspiański, ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją, był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900 wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości. Natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem. I ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tettmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
1: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tettmajerach, to przechodzę do Wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
0: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli Państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
1: I kostiumy też tam można podziwiać.
0: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilas i Laodamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłoby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
1: Dlaczego warto Was odwiedzić i

0: Poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
1: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy chochoł, czy róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec, kościuszki, widoki na kopiec.

0: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
1: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brunowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczyk-Główny, jesienią w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
0: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
1: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy, tym Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
0: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
1: Właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic i niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
0: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tetmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
1: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik Delavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sichulski, przyjaciele Włodzimierza Tetmajera, jego też brat Kazimierz Ewa Tetmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
0: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat. Właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
1: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tetmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk. Ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tetmajera. No i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe. Dlatego, że, proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tetmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
0: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie, tutaj mamy kilka, zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak

0: wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
1: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tetmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też miejsce młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
0: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tetmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
1: Tak, Włodzimierz Tetmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowywała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tetmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki młodej Polski.
0: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
1: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
0: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
1: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów. Troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
0: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów. Czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
1: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
0: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
1: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wieńską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tetmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora, to wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
0: Kolejne pomieszczenie to?
1: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych,

0: Absolutnie, jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, to jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
1: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernerhora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
0: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tetmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta, tych miejskich jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą, ale mamy też gości wiejskich jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
1: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
0: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie, no i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu Różanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
1: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
0: Tak, co roku. W najbliższą sobotę rocznicę wesela robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jakieś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem, światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowanym, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
1: Kiedy to osadzenie chochoła w tym roku?
0: Ono jest zawsze w sobotę, najbliżej do rocznicy dziennej wesela. Natomiast w tym roku wypada to dokładnie 22 listopada, w sobotę. Będziemy świętować praktycznie cały dzień.
1: Czyli warto do Was przyjść jednym słowem.
0: Tak, zapraszamy. U nas tego dnia jest zawsze gwarno, tłoczno, zawsze jest dużo ludzi, ale to jest właśnie też to, co było na weselu. Tych 50 gości bawiących się wtedy w jednej zwartej ciżbie weselnej, w jednej, znaczy w dwóch izbach, ale w jednej tanecznej,

Tak, zapraszamy. U nas tego dnia jest zawsze gwarno, tłoczno, zawsze jest dużo ludzi, ale to jest właśnie też to, co było na weselu. Tych 50 gości bawiących się wtedy w jednej zwartej ciżbie weselnej, w dwóch izbach, ale w jednej tanecznej,

0: wzmocnienia opowie nasz przewodnik, dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
1: Fort Dryscoll to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajskoł. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami dartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzująco-secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikację może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standardfortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajską. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w lej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym pięciometrowym nasypem.

ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude, budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, jak kto woli, dwa olbrzymie, sklepione, monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, Morze i Beskidu Wyspowego od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało. Mimo, że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym się sądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51-2 Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51-2 West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden, 51-1-2 Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich portów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynu mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale

0: jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełnia warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, które będzie pilnował również Zarząd Budynków Komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż Kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż Kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
1: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Czekają na kochających opiekunów i ciepły dom. W krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej przybywa ponad 500 zwierząt. Ta liczba rzadko się zmniejsza, bo zwierzaków przybywa i przed wakacjami, i sezonem urlopowym, i jesienią, kiedy rodzi się sporo kociąt, i po świętach Bożego Narodzenia, bo zwierzenie zawsze jest dobrym prezentem pod choinkę. W dzisiejszym magazynie opowiadamy, jak się zwierzakom w schronisku żyje, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna i jak przygarnąć pupila.
2: Ludzie niestety ciągle pozbywają się problemu tak samo cały rok. Gryźniak Agnieszka, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Mamy przyjęcia z powodu wyjazdów, są takie. Są przyjęcia z powodu, nie wiem, nieumiejętności wychowania tego zwierzaka. No schronisko dla niektórych to jest taki właśnie najprostsze rozwiązanie ich w cudzysłowie problemu, no biorąc zwierzę, jakby bierze się na siebie odpowiedzialność i zawsze jednak staramy się prosić tych właścicieli, żeby najpierw próbowali oni poszukać domu dla tego zwierzaka, bo tak jest zazwyczaj łatwiej. Więcej mogą powiedzieć o tym psie czy kocie. No więc jakby ludzie, jest szansa, że chętniej takiego zwierzaka po prostu wezmą bezpośrednio od właściciela, a nie ze schroniska, gdzie już jest w masie tych zwierząt. Natomiast no niestety bardzo często ciągle jest tak, że bardzo łatwo ludzie pozbywają się, jakby bez takiego zastanowienia. No widać, że po prostu te zwierzę jakby nie grało ważnej roli w tej rodzinie.
3: Marzena Wędzicha, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, inspektor KTOZ. Koty gdzieś własnościowe, bytujące przy jakichś gospodarstwach. Takie zwierzęta niestety rozmnażają się często i dużo z tego względu, że właściciele czy też opiekunowie nie dbają o ich sterylizację. To samo dotyczy również psów, zwłaszcza psów gdzieś w gospodarstwach, kiedy takie szczenięta są do nas przywożone. Gospodarze, właściciele, opiekunowie nie tyle nie są świadomi takiej opcji kastracji, sterylizacji, ale też ciężko jest im wygospodarować środki na takie zabiegi.
4: Schronisko, które Wam podlega, no to zajmuje się tylko kotami i psami, ale nawet tutaj do Was przychodząc do siedziby na Floriańską, widziałam kątem oka, że była klatka z królikami.
3: Tak, małe zwierzęta też są u nas często oddawane, porzucane. To jest takie trochę przekleństwo małych zwierząt. Łatwo je nabyć, wszystkim się wydaje, że opieka nad nimi jest prosta. Zarówno króliki, jak i kawie domowe, czy zwierzątka mniejsze typu chomiki, szczurki, myszki, myszoskoczki wymagają nakładu czasu pracy opiekunów. Są to zwierzątka, które łatwo jest nabyć, ale później okazuje się, że jeżeli przychodzi taki okres wakacyjny, no to nie mamy albo chętnych, żeby ktoś się takim zwierzęciem zaopiekował, albo też tak naprawdę, jeżeli zwierzę zostało zakupione dla dziecka z różnych okazji czy bez okazji, dziecko po jakimś czasie się tym zwierzątkiem po prostu nudzi, nam się nie chce nim, nam jako dorosłym, bo to na nas spoczywa cała odpowiedzialność za to zwierzę, nie chce się nim opiekować, no i niestety taką alternatywę sobie wybierają właściciele jak porzucenie, co oczywiście jest karygodnym. Trafiają do nas właśnie króliki, świnki morskie, chomiki, myszki, myszoskoczki, no wszystko to, co łatwo jest nabyć w sklepach zoologicznych. Dlatego też apelujemy zawsze, corocznie, żeby nawet tak małe zwierzę kupować świadomie. Jest to nasza odpowiedzialność na kilka lat.
4: A co się później dzieje z tymi zwierzętami? Czy Państwo właśnie szukają domu tymczasowego? Jak to wygląda?
3: Przede wszystkim w pierwszym aspekcie takie zwierzę czeka wizyta weterynaryjna. Niestety,

0: W większości są to zwierzęta, które były zaniedbane pod względem warunków utrzymania czy też diety. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dieta królika nie powinna być oparta na ziarnach, tylko siano, zielonki czy też właśnie jakieś choroby skóry czy pododermatitis u świnek morskich. Na samym początku te zwierzęta u nas trafiają do lecznicy celem kontroli ich stanu zdrowia. Później, jeżeli wszystko jest w porządku, to oczywiście szukamy domu odpowiedzialnego, który będzie się mógł tym zwierzątkiem zająć przez resztę jego życia.
1: Wasze obszary działań to opieka nad schroniskiem, to poszukiwanie domów adopcyjnych, to są interwencje?
0: W zasadzie to, co pani wymieniła, plus pomoc ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Też jako KTOZ wiemy, że nie zawsze sytuacja zwierzęcia jest wynikiem złej woli opiekuna. Bardzo często wynika ona z biedy i takim ludziom również staramy się pomóc poprzez zapewnienie zwierzęciu środków na wizytę u lekarza weterynarii czy zapewnienia właśnie pokarmu. Odwiedzamy też placówki przedszkolne i szkolne, gdzie staramy się uświadamiać dzieci, młodzież, jaka jest rola schroniska i w ogóle jak odpowiedzialnie podejść do tematu opieki nad zwierzęciem.
2: Lato zawsze jest cięższe, szczególnie jeżeli chodzi o koty, dlatego że to jest ten okres, kiedy do nas trafiają masowo kocięta. Ludzie nie sterylizują swoich zwierząt, nie pilnują, a niechciane maluchy trafiają najczęściej do schroniska albo na ulicę. Wiele tych maluchów, które do nas trafia, tak naprawdę widać, że to są po domowych kotkach. Są to kociaki, które znają człowieka, garną się. Nie są to zwierzęta dzikie, bo po dzikich kotach bardzo łatwo te maluchy jednak rozpoznać. One się oswajają, w schronisku też. Natomiast ten pierwszy taki kontakt, widać tą różnicę, więc niestety ciągle ta masa tych niechcianych maluchów, to jest znowu efekt jakiejś nieodpowiedzialności człowieka. Więc codzienne porządki, to jest jakby ta liczba zwierząt jest mocno zwiększona. My wszystko codziennie musimy posprzątać, wymyć kuwety, miski, zwierzaki dostają leki, więc lekarz weterynarii ma siłą rzeczy o wiele więcej pacjentów, dlatego że też spora część tych maluszków, one już trafiają do nas chore, bo jeżeli gdzieś tam przeszły przez ulicę, to są takie powszechne wirusówki typu koci katar. On w domu zazwyczaj nie jest trudny do wyleczenia, ale już w schronisku, gdzie tych pacjentów jest nawet kilkaset czasem, to już jest problem, bo to jest jakby rzeczy, których tutaj nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, czyli czas po prostu. Doba ma tylko 24 godziny.
1: Jaka pomoc jest teraz Państwu niezbędna w tym okresie, i przez cały rok?
2: Zawsze najbardziej prosimy o adopcję. Oczywiście przemyślane, natomiast czasem tak naprawdę wystarczy troszeczkę przearanżować swój styl życia i jednak czas dla tego zwierzaka się zmieści. Ludzie bardzo często pracujący obawiają się, że te zwierzę będzie siedziało 10, czasem 12, zazwyczaj około 10 godzin samo w domu. Natomiast alternatywa schronisko. Tutaj jednak 24 godziny praktycznie spędza samo. Chodzą te zwierzaki na spacery z wolontariuszami, mają kontakt z personelem, czy w trakcie sprzątania, czy karmienia. Jednak większość osób stara się przynajmniej chwilkę poświęcić tym zwierzakom, z którymi gdzieś tam ma do czynienia, ale to jest po prostu taki ułamek procenta czasu, prawda, w ciągu doby. Co innego to jednak jest w domu. To zwierzę, jak nie ma właściciela, najczęściej sobie przesypia albo sobie jakoś samo organizuje czas. Więc jakby nie należy się tego obawiać. Wiadomo, trzeba przemyśleć właśnie sprawę wakacji, dlatego też zazwyczaj w tym okresie letnim mamy troszeczkę mniejszą liczbę adopcji, szczególnie jeżeli chodzi o pieski, dlatego że ludzie mają powykupywane w czasy, więc na psa się decydują zazwyczaj, jak już wrócą. Natomiast teraz sytuacja jest taka, jeśli chodzi o wczasy, że coraz więcej ośrodków zezwala na to, żeby pojechać tam z psem czy z kotem. Dosyć łatwo takie miejsca jest wyszukać i to jakby nie wiąże się z dużo większymi też kosztami taki wyjazd, więc warto pomyśleć, że może jakby adopcja tego przyjaciela wcale tak bardzo nie wpłynie na styl życia, a poprawi trochę jakość, zmusi człowieka do ruchu, da większą mobilizację do jakby takiej innego rodzaju aktywności.
1: To też tutaj dobry moment, aby zapytać, jak wygląda taki proces adopcyjny, jakie warunki powinniśmy spełnić, aby otrzymać pieska, mieć swojego nowego członka rodziny?
2: Trochę to zależy czasem od pieska, już konkretnego, natomiast...
1: Czy kotka,
2: dokładnie. Natomiast ogólnie tutaj w przypadku adopcji mamy taką procedurę, że trzeba się z tym zwierzakiem poznać, czyli nie przychodzi się, bierze się psa pod pachę i wychodzi ze schroniska, tylko tutaj się go poznaje na jednym, drugim spacerze zapoznawczym, żeby ta decyzja była choć troszeczkę bardziej podyktowana nie tylko samym wyglądem tego zwierzaka, ale też trochę jego charakterem.

0: warunki powinniśmy spełnić, aby otrzymać pieska, mieć swojego nowego członka rodziny?
1: Trochę to zależy czasem od pieska, już konkretnego, natomiast...
0: Czy kotka.
1: Czy kotka, dokładnie. Natomiast tak ogólnie tutaj w przypadku adopcji mamy taką procedurę, że trzeba się z tym zwierzakiem poznać. Czyli nie przychodzi się, bierze się psa pod pachę i wychodzi ze schroniska, tylko tutaj się go poznaje na jednym, drugim spacerze zapoznawczym, żeby ta decyzja była choć troszeczkę bardziej podyktowana nie tylko samym wyglądem tego zwierzaka, ale też trochę jego charakterem.

0: naszej rodziny, dlatego że mamy psy, które się świetnie sprawdzą u osób aktywnych, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, które lubią różnego rodzaju wyjazdy i potrzebują psa, który im dotrzyma w tym kroku, ale mamy też tutaj psy do adopcji, które no, mają taki spokojniejszy temperament i im taki generalnie spacer po osiedlu wystarcza, a największą przyjemność im sprawi czytanie gazety z właścicielem na przykład. I podobnie z kotami. Są koty młode, są koty energiczne, które trzeba wybawić, które trzeba no, znaleźć dla nich ten czas, żeby po prostu z nimi go spędzić. A są takie koty, które na przykład z chęcią przyjdą na kolanach, z chęcią się pogłaszczą, ale już nie potrzebują takiej intensywnej uwagi ze strony opiekuna. Tak więc to jest najważniejsze, żeby tutaj czasem posłuchać pracowników czy wolontariuszy, bo jeżeli starają się przekierować na innego zwierzaka, to nie dlatego, żeby komuś, nie wiem, zrobić na złość, czy nie wiem, różne tutaj są podejrzenia, natomiast chodzi o to, że czasem jakby no, nasze doświadczenie sprawia, że możemy coś doradzić po prostu i warto wtedy otworzyć serce dla tego innego zwierzaka, który może nie był pierwszym wyborem, może nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie, ale przy bliższym poznaniu po prostu zyska. I my to wiemy, bo część tych zwierzaków no tutaj jakby siedzi u nas dłużej, nie dlatego, że z nimi coś jest nie tak, tylko no nie wyróżniają się jakoś wyglądem, są pospolite dla niektórych. Też czasem się nie domagają tej uwagi, bo są takie, no tak jak ludzie, no nie każdy będzie się na każdego rzucał przy pierwszym spotkaniu z radością na szyję. Są osoby, które potrzebują więcej czasu, żeby poczuć się przy kimś komfortowo i to samo jest ze zwierzakami, więc jakby no trzeba dać im szansę i taka adopcja no, to jest największa pomoc po prostu. No tutaj z takich innych form, jeżeli ktoś nie może adoptować, no to żeby pamiętał o schronisku, że takie miejsce istnieje, może ktoś ze znajomych będzie szukał zwierzaka, to tutaj przyprowadzić do nas, nie bać się. Z rzeczy materialnych, dobrej jakości karma, zarówno dla psów, jak i kotów. W tym momencie musiki dla kociąt są takie priorytetowe, dlatego że tych maluszków do nas bardzo dużo trafia. Na stronie schroniska jest taka lista przykładowych firm, bo to nie jest jakby wszystko wiadomo, te nowe firmy powstają. Natomiast chodzi o to, żeby ten skład był przyzwoity, dlatego że no tutaj one jednak te zwierzaki są narażone na swego rodzaju stres. Nie to, że ktoś im coś robi, natomiast no to jest taka dosyć ciężka sytuacja dla wielu zwierząt psychicznie. Koty szczególnie mają problemy z apetytem na początku w schronisku, no bo to jest dla nich mocno stresujące, szczególnie jeżeli to były zwierzaki, które nie, na przykład nie wychodziły, nie są tak socjalizowane ze światem zewnętrznym. Więc takie dobre jakościowo jedzenie, nawet jeżeli one zjedzą niewiele, to ich organizm ma dostarczone jakby odpowiednie wartości odżywcze, więc to jest bardzo ważne tutaj. Dla maluchów to też jest bardzo ważne, wiadomo, organizm rośnie, więc żeby rosnął zdrowo, musi odżywiać się zdrowo. Stąd taka prośba, że tutaj nie liczy się ilość tych darów, tylko jakość. No i zawsze stare koce, ręczniki, prześcieradła, to u nas hurtowo można przynosić. Na stronie też jest taka dokładniejsza informacja na ten temat, więc można tam tą listą się pokierować.
1: A czy później po procesie adopcyjnym, po podpisaniu tej umowy, czy Państwo jakoś weryfikujecie to dopasowanie, jak Pani powiedziała?
0: Znaczy tak, są kontrole poadopcyjne, w niektórych przypadkach są też przedadopcyjne. Jeżeli ktoś na przykład mieszka poza Krakowem, no to inspektorzy podjeżdżają sprawdzić, jakie ma tam warunki tak naprawdę, bo przyznam, że byliśmy okłamywani w tym zakresie. Zdarzały się bardzo nieprzyjemne sytuacje, że inspektorzy psa zabierali z powrotem, bo na przykład znajdowali go na łańcuchu, a no my na takie rzeczy się nie godzimy. Zwierzę, które wychodzi ze schroniska, nie może żyć w gorszych warunkach niż tutaj ma, prawda? Więc to jest jakby na szczęście dla coraz większej liczby osób oczywiste, no ale zdarzają się jeszcze takie sytuacje, więc inspektorzy jakby zawczasu sprawdzają te warunki, czy faktycznie są takie, jak podane tutaj pracownikom, a poadopcyjnie no to już wyrywkowo i to chodzi tutaj głównie nie o to, jakie kto ma mieszkanie, na przykład, bo niektórzy myślą, że to, nie wiem, inspektorzy będą metraż mieszkania sprawdzali, albo czy meble są wystarczająco takie ekskluzywne, nie, chodzi o to, żeby to zwierzę było zadbane, że po prostu zależy nam na tym, żeby one też nie trafiły z deszczu pod rynnę, czyli żeby regularnie widziały się z weterynarzem, były zaszczepione, takie podstawowe rzeczy po prostu.
1: Najważniejsza jest adopcja, ale nawiązując do tych warunków, Państwa placówka jest uznawana za jedną z najlepszych w Polsce tego typu i Państwo cały czas tutaj dbacie o rozwój tego miejsca, chociażby budowa pawilonu dla kotu, no ale to nie jest jedyna inwestycja, jaka odbywała się w ostatnich latach tutaj na tym terenie.
0: Tak, miasto przebudowywuje schronisko, tutaj mamy dołożony psi nowy pawilon 1, no te budynki są dosyć stare wszystkie, no tutaj schronisko powstało, przenosione było w 1994 roku, więc trochę lat już minęło, a eksploatacja jest bardzo intensywna, no właśnie codziennie teraz słychać szlaucha, codziennie wszystko jest zmyte, środki dezynfekujące, to wpływa jednak na budynki. Jest też wybudowany nowy szpital, który mieści 20 pomieszczeń. On już kilka lat ma, ale to też jest właśnie nowy budynek. W planach jest całkowita restrukturyzacja. Będzie jeszcze pawilon dla kotów w trakcie leczenia. No i dobudowa jeszcze jednego nowego pawilonu psi. psiego, no to też się wiąże ze zbiórką starych, więc to tutaj troszeczkę logistyki trzeba, żeby w międzyczasie jakoś te zwierzaki dały radę u nas.
1: Co znajduje się w takich, albo co ma się znajdować w takim pawilonie dla kotów?

0: czy właśnie znajduje się w pawilonie dla psów.
1: Podstawa to oczywiście pomieszczenia mieszkalne dla zwierzaków. W nowym kocim pawilonie tam będzie 5 dużych pomieszczeń z wolierami kocimi, czyli koty będą miały możliwość sobie siedzenia bezpiecznie i w środku, i taki wybieg koci jest zabezpieczony, żeby mogły sobie skorzystać trochę ze słońca. To wszystko będzie zlokalizowane blisko dyżurki, czyli bo teraz ze względów technicznych kocie pomieszczenia są dosyć mocno oddalone od naszych dyżurnych, czyli jak ktoś chce przyjść obejrzeć koty, on tak trochę musi biegać po całym schronisku. W tym momencie będzie troszeczkę wygodniej dla wszystkich, bo te koty, które będą do adopcji, będą w jednym pawilonie, więc jakby myślę, że to trochę usprawni i przyspieszy ten proces adopcji i wybierania. Są oczywiście takie pomieszczenia gospodarcze dla pracowników, myślę, że są mało interesujące dla ludzi z zewnątrz. Natomiast najważniejsze to właśnie jest to, że te wszystkie pomieszczenia są ogrzewane, więc tutaj standard zostaje zachowany. Wszystko jest oznaczone, łatwe do umycia, więc też dezynfekcji, więc takie zapobieganie rozprzestrzenianiu chorobom zakaźnym też jest o wiele łatwiejsze w takich sytuacjach.
0: W międzyczasie pani wspomniała, że tutaj też jest kluczowy wolontariat, odgrywa ważną rolę dla was. Czy można się zgłosić na przykład w okresie wakacyjnym, czy na przykład młodzież może się zgłosić, w jaki sposób?
1: Znaczy tak, jeśli chodzi o wolontariat, to żeby tutaj jakby miał wpływ taki na poprawianie jakości życia zwierząt, to nie może być wolontariat wakacyjny. Wiele osób pyta właśnie na wakacje i tutaj też niektórzy wolontariusze starsi sobie przypominają i wtedy nagle zaczyna się takie intensywne przychodzenie i psy są nauczone, że wychodzą prawie codziennie, a później przychodzi jesień i już nie wychodzą codziennie. I tutaj zależy nam bardziej na tym, żeby ten wolontariat był długoterminowy, czyli jeżeli ktoś się decyduje na tą formę pomocy, która jest wspaniała i myślę, że też daje takim osobom wiele takiego poczucia satysfakcji, spełnienia, to jest też pomoc. Tutaj wolontariusze zajmują się podwyższeniem dobrostanu zwierząt, czyli spacerami z psami, wyczesywaniem, pomocą przy adopcjach, mają kontakt bezpośredni z tymi zwierzakami, też mają fajną możliwość, osoba, która adoptuje, też takiej obserwacji przemiany niektórych tych zwierząt, bo są takie psy, które nie miały wcześniej do czynienia z ludźmi albo miały niezbyt przyjemne doznania z ludźmi, a dzięki takiemu spokojnemu podejściu i doświadczeniu, dlatego właśnie też ten długoterminowy wolontariat jest dla nas najistotniejszy, bo te osoby też się troszeczkę uczą i taki dłuższy kontakt z jednym opiekunem sprawia, że taki pies się zaczyna otwierać na człowieka i ta przemiana jest bardzo ważna, dzięki temu ta adopcja też jest bardziej prawdopodobna tego zwierzaka, czyli kolejny etap, bo one najczęściej się czują całkiem okej w schronisku, bo i tak mają lepiej, ale my wiemy, że może być jeszcze lepiej i do tego dążymy, żeby jednak wszystkim psom dać szansę na adopcję, na swoją rodzinę już indywidualnie, żeby nie musiały się dzielić z 400 innymi tą uwagą. Dlatego nabory na wolontariat są tutaj też organizowane okresowo, bo te nowe osoby, one muszą być przeszkolone, muszą się nauczyć wielu rzeczy, bo to jednak jest troszeczkę inaczej niż z takim prywatnym zwierzakiem. Tu się ma do czynienia ze zwierzętami, o których my najczęściej nic nie wiemy. Czyli trzeba się nauczyć, jak reagować w pewnych sytuacjach, jak wyprowadzić takiego psa z boksu, żeby nie wypuścić całego sektora na spacer, niekoniecznie planowany. Tak więc trzeba tu się wdrożyć i to uczy się od tych starszych wolontariuszy, więc oni siłą rzeczy nie są w stanie jakby naraz zrobić to z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma osobami, tylko musimy robić to okresowo, żeby po prostu te nowe osoby się bezpiecznie wdrożyły, żeby uniknąć tutaj możliwości jakichś wypadków. Dlatego najprawdopodobniej, ponieważ całkiem niedawno był nabór, będzie dopiero po wakacjach. Dla niektórych osób może to być zła wiadomość, ale tak jak wspomniałam, nam zależy na tym jednak, żeby to tutaj były osoby, które planują z nami być co najmniej kilka miesięcy, a nie tylko ten okres wakacyjny. Z kotami jest podobnie. Wolontariusze, którzy przychodzą do kotów, głównie nam zależy na tym, żeby poprawiały ich jakość życia w schronisku, czyli żeby spędzały z nimi po prostu czas, czy na głaskaniu, czy na rozmowie. Myślę, że ktoś, kto ma koty, to doskonale wie, że koty jakby potrzebują tego, nawet jeżeli wydaje się, że nie reagują, to one tam swoje sobie myślą. Więc szczególnie tutaj, gdzie się dużo dzieje, oswajanie też niektórych kotów, dlatego że zdarzają się koty po wypadkach, które do nas trafiły i widać, że one są dzikawe troszeczkę, nieprzyzwyczajone, więc staramy się jednak je przekonać do człowieka, żeby miały szansę na adopcję, żeby tutaj w cudzysłowie nie utknęły w tych warunkach schroniska. Szczególnie, że nie wszystkie nadają się później do wypuszczenia, bo mają jakieś tam swoje już ułomności, które po prostu nie pozwalałyby na to, żeby miały szansę sobie gdzieś tam na dziko być. Więc tutaj koci wolontariat też zajmuje się sprzątaniem troszeczkę po południu, ale to jest już taki jakby dodatek. Najważniejszy jest ten kontakt z tymi zwierzakami. Więc tutaj trzeba obserwować stronę schroniska albo naszego Facebooka i jak będzie prowadzony nabór, zawsze są ogłoszenia i wtedy serdecznie zapraszamy.
2: Naszym takim cichym marzeniem jest to, żeby każde zwierzę z naszego schroniska znalazło dobry i odpowiedzialny dom. To jest taki trochę paradoks, że tak dużym mieście tych domów adopcyjnych jest tak niewiele. Tutaj okres wakacyjny i urlopowy nie pomaga, bo o ile faktycznie dla niektórych osób urlop może być takim wymarzonym czasem, żeby poświęcić go psu czy kotu, żeby wprowadzić

0: wprowadzić go w życie, jakiego czekał człowieka w domu. To są też takie osoby, które wyżej cenią sobie swój czas urlopowy i nie potrafią znaleźć tego czasu, które trzeba na początku poświęcić każdemu zwierzęciu. Ja jak najbardziej zachęcam do adopcji zwierzęcia.
1: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
2: Jest 9, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce 5. generacji F-35.
3: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
4: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
5: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
2: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, a są już w Polsce, a wkrótce dołączą do nich kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
6: I znowu się udało. I znowu mamy sobotę. I mam nadzieję, że wolną i bardzo słoneczną. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze w soboty po 9 zapraszam do śniadaniówki w radiu. W telewizji jest, w radiu też może być. Dzisiaj sporo tematów, ale zaczynamy oczywiście od grania najlepszych polskich hitów. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać już teraz.

0: To Roxy i Faust na antenie Radia SK2. Na szeroką wodę wypłynęli, no ale wodę to niech ktoś wstawi na herbatę albo kawę. W końcu trzeba szybciutko jakieś śniadanie ogarnąć, jeżeli jeszcze nie zostało ogarnięte. Radio śniadaniowe oczywiście w Radiu SK2 gra, sporo tematów, no i tak naprawdę o tych, którzy już pewnie są po śniadaniu i jeśli chodzi o wodę, to będą ją popijać, żeby ugasić pragnienie na trasie. Przenosimy się szybciutko w okolice Nowego Sącza, tam w Ptaszkowie i dzisiaj półmaraton górski Jaworze. Bardzo mocno trzymam kciuki za tych, którzy rozpoczęli ten weekend od mocnej aktywności fizycznej, na przykład od biegania.
1: Trasa jest na pewno wymagająca, 900 metrów przewyższenia, 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
0: To Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów półmaratonu górskiego Jaworze, w ramach którego odbywają się także Mistrzostwa Polskiej Policji. Na tej trasie, o której pan Dariusz mówił, pojawi się również dzisiaj kilkuset funkcjonariuszy. Nie wiem, w jakiej są kondycji i jak szybko będą biegać, ale gdyby byli w doskonałej kondycji i biegali bardzo szybko, to jestem ciekawy, kto ich zatrzyma za przekroczenie prędkości. No i życzę, żeby na trasie jednak nie było żadnego fotoradaru. SK

Doskonali solo, świetni w duecie, w tercecie też brzmią fantastycznie, bo jeszcze dzisiaj w tercecie powrócą razem z Igorem Herbutem, ale to później. Vito Bambino i Zalia, tym razem we dwoje, w hicie Decyzje na antenie Radia SK2. Tak właśnie wam gram w sobotni poranek, Michał Hanczak z tej strony, dobrego dnia wam życzę, no i wszystkiego najlepszego, jeżeli dziś akurat obchodzicie urodziny. Być może to wiecie, być może nie, ale tego samego dnia co wy urodziny mają też bardzo znane gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich jest Dawid Podsiadło, który dzisiaj kończy 33 lata. Nie wiem, czy świętuje, czy przygotowuje się do nadchodzącej trasy koncertowej, bo w czerwcu, w każdy weekend tak naprawdę będzie można spotkać go na stadionach w naszym kraju. Na początek Chorzów, potem Poznań, Gdańsk, no i oczywiście jeszcze PGE Narodowy w Warszawie. Ja teraz nie będę jednak wybiegał w przyszłość, tylko cofnę się w czasie i zagram wam hit, od którego tak naprawdę wielka kariera Dawida Podsiadły się zaczęła. Był wtedy po X-Faktorze i wydał piosenkę Trójkąty i Kwadraty. I okazało się, że wiele osób chce go słuchać w kółko. I tak jest do dzisiaj i niech tak trwa.

0: strony depres za nami, a tej miłości to teraz nie zabraknie. Kilka chwil temu mówiłem o urodzinach Dawida Podsiadły. Jeszcze dzisiaj przed nami świętowanie urodzin Agnieszki Chylińskiej, ale wśród naszych słuchaczy też są osoby, które dzisiaj świętują. No i pod 7268268826 zadzwoniła Gosia.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj moja córka ma 17 urodziny. Chciałabym jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jest najwspanialszą córcią na świecie. Dziękuję bardzo. Z tej strony Gosia.
0: W radiu nie widać, ale wyobraź sobie, że teraz właśnie przed mikrofonem tu w studiu robię takie serduszko z palców i wysyłam dużo ciepłych myśli i dużo dobrych życzeń dla ciebie i oczywiście dla twojej córki.
2: SK2. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
5: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
4: Ty to w Czepku urodzona.
5: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
6: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
11: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosociska 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 nie tylko te największe gwiazdy polskiej sceny, ale też młodzi artyści, którzy być może taką gwiazdą będą już za chwilę. Metzner należy do tej drugiej grupy właśnie, to jego hit pod tytułem Gotham. Jeżeli wam się podoba, wchodźcie na sk2.pl i głosujcie w gorącej polskiej dwudziestce. Tę listę mamy dla was w każdy piątek po 18. Wtedy Łukasz Duńczyk gra 20 waszych ulubionych hitów, ale ja też chyba kilka takich ulubionych hitów dla was mam, bo po godzinie 10, chociażby 4 pory roku Wiktora Waligury, będzie też Oskar Cymsy z Wiktorią Kidą i dziewczyny z zespołu Lore. Chociaż tych kultowych polskich hitów również nie zabraknie i w sumie od niego za chwilę zaczniemy.
1: SK2.

0: pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing.

0: pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jeżeli szukacie mocnych wrażeń, dajcie głośniej. W Zatorlandzie wystartował Szymek Koster. To wyjątkowa kolejka górska stworzona we współpracy ze znanym youtuberem, który najpierw zaprojektował ją w świecie Minecrafta, a teraz postawił w rzeczywistości. Atrakcja zadebiutowała na 17 urodziny parku, już jest hitem, a wszystko przez pierwszy wagonik, który obraca się o pełne 360 stopni. Chcecie przetestować go na własnej skórze? Piszcie do nas na krakow@sk.pl.
9: Jest 10:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. Dziewczynka zaginęła w czwartek. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko, a poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Ogień udało się już opanować. Akcja gaśnicza trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych. Do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska. Zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
10: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
9: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
11: Dzięki wielkie za kolejną porcję newsów, a w Radiu Śniadaniowym za chwilę kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Między innymi zagram wam coś od dzisiejszej jubilatki. Okrągłe 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska. Ale najpierw Beata. Michał Hanczak, witajcie.

0: pozwól żyć, pozwól jeszcze trochę pospać. Ale jeżeli już wstaliście, to bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Gosia Andrzejewicz za nami. A przed nami inna polska artystka, bardzo lubiana, Daria Zawiałow. Za chwilę przypomnimy jej hity Z Tobą na chacie, ale wcześniej z tej chaty was chcę trochę wygonić. Może ktoś z was chce się w najbliższym czasie przysłużyć medycynie. Jest taka opcja. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy, a chodzi o to, żeby studenci medycyny mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacji z pacjentem, no i mogli przećwiczyć różne sytuacje, które potem mogą w tej prawdziwej pracy się przytrafić.
1: Oczywiście każda taka osoba

0: jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
1: O tych poszukiwaniach symulantów Krzysztof Sobczak z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opowiadał. Zgłoszenia są przyjmowane na uczelni do końca czerwca, więc jeszcze jest czas, żeby się zastanowić, czy ktoś chce zagrać taką rolę pacjenta. Ale jeśli chodzi o najlepszych w symulowaniu różnych chorób, no to chyba każdy rodzic wie, że dzieci w wieku szkolnym robią to doskonale. Przed każdą klasówką albo jakimiś innymi sytuacjami stresującymi, paluszek, główka, te sprawy, no wiadomo jak jest. Zresztą my sami też kiedyś tak robiliśmy. Myślę też, że w tej roli symulujących złe samopoczucie świetnie odnaleźliby się też niektórzy mężowie, którzy ćwiczą taką rolę zawsze wtedy, kiedy trzeba wynieść śmieci, naprawić szafkę albo pojechać na weekendowy obiad do teściowej.
2: Bez

Chylińska kończy dzisiaj 50 lat, no i szykuje naprawdę niezłą imprezę urodzinową, bo w łódzkiej Atlas Arenie naprawdę wielką halę sobie znalazła, żeby poświętować. To oczywiście jubileuszowy koncert, zapowiadany już od wielu tygodni i chyba wyprzedany, ale na szczęście będzie można też zobaczyć to w telewizji. Dzisiaj w Łodzi rzeczywiście Agnieszka Chylińska wśród swoich fanów, czyli najlepszych gości na świecie, wykona największe hity i zabierze nas w podróż przez całą swoją karierę. Ja teraz też sięgnę po jeden z jej hitów w ramach takiej rozgrzewki przedurodzinowej. Trzeba się rozgrzać, trzeba zrobić bifor, co prawda jest dopiero po 10, ale dlaczego nie mielibyśmy już teraz posłuchać piosenki Nie mogę cię zapomnieć. SK2

0: Dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. Bardzo to jest przyjemny kawałek, mimo że jego tytuł to Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak nieustająco życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały weekend. Za kilka chwil Michał Szczygieł, będzie też Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem jeszcze przypomnimy sobie jeden z wielkich hitów Krzysztofa Krawczyka. Tymczasem PKP Intercity świętuje 10 lat strefy ciszy. 10 lat temu wprowadzono do niektórych pociągów taką strefę, w której nie można głośno rozmawiać, nie można głośno słuchać muzyki, trzeba podróżować w milczeniu i ewentualnie słuchać sobie czegoś po cichu na słuchawkach. No i PKP przygotowało takie zestawienie, takie badanie zrobiło, co najczęściej pasażerowie w strefie ciszy porabiają. Okazuje się, że ponad 50% osób czyta książki, prawie 30% ogląda krajobrazy za oknem, część osób śpi, ja się zaliczam do tej grupy, niektórzy rzeczywiście słuchają muzyki na słuchawkach, część też osób pracuje albo korzysta z laptopa po cichutku. Natomiast tu brakuje jeszcze jednej opcji. Sam byłem świadkiem i uważam, że znaczny odsetek korzystających ze strefy ciszy spędza podróż na zwracaniu uwagi tym, którzy są w strefie ciszy, ale jej nie przestrzegają.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

0: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: I po reklamie.

0: jesteś ty.
1: Niedawno 5 lat minęło, odkąd Krzysztofa Krawczyka z nami nie ma. Na szczęście jego piosenki są ponadczasowe i zostaną z nami jeszcze bardzo długo. Na przykład Bo jesteś ty, również przypomniana wczoraj podczas festiwalu w Sopocie. Krzysztof Krawczyk przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy, a później gramy dalej. Między innymi prawdziwe muzyczne złoto się pojawi, czyli jeden z hitów Mroza.
2: SK2. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
15: Jest 11. News Eskid 2. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie pod Ostrowem Wielkopolskim.
16: 13-letni chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
15: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń, rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Dziś wieczorem ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny lider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17.30.
17: U kogo jestem teraz w kuchni przy śniadaniu, a u kogo na przykład w samochodzie w drodze na sobotnie zakupy? Witam Was bardzo serdecznie wszystkich. Z tej strony Michał Hanczak. Postaram się grać tak, żeby każdemu sprawić trochę przyjemności. Kasia Kowalska-Mrozu, Marek Grechuta na początek.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

takich hitach jak ten mówię, że mamy je w swoim DNA. Tak naprawdę każdy je chyba zna i jest w stanie przynajmniej fragment zacytować. Nie dokazuj, Marek Grechuta na antenie Radia SK2. Więcej takich podróży wehikułem czasu od przyszłego tygodnia na naszej antenie. Słuchajcie uważnie, bo będziemy dla was naprawdę takie muzyczne skarby mieli gęsto często. Ale teraz zagram wam jednak hit, który jest bardzo młody i nawet nosi tytuł Młodość. I to jest nowość od braci Jeremiego i Artura Sikorskiego. Gramy, a wy możecie zagłosować na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce. SK

0: Nie wiem, czy wam też odblokowałem teraz wspomnienia, ale ja słuchając tej piosenki przypomniałem sobie, jak słuchałem kasety Miłość w czasach popkultury z długością dźwięku samotności między innymi na Walkmanie. To Myslowic na antenie Radia SK2, no w znacznie lepszej wersji niż z kasety magnetofonowej. Teraz jednak zajmiemy się zupełnie inną artystką, która w ten weekend obchodzi urodziny. Jutro urodziny ma Natalia Grosiak. To jest wokalistka zespołu Micro Music, którą na pewno kojarzycie z takiego kultowego wręcz hitu.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce.
0: To jest hit, który towarzyszy często ludziom na siłowniach, który opowiada o tym, jak bardzo się źle czują w poniedziałek rano, kiedy trzeba iść do pracy, ale być może pasuje nawet na dzisiaj, bo może macie przed sobą całą górę prania, prasowania, sprzątania, no i rzeczywiście też wam się nie chce. Na szczęście Natalii Grosiak cały czas chce się śpiewać, chce się nagrywać nowe piosenki, ostatnio raczy nas solowymi singlami, ale też ostatnio wstąpiła do projektu Babie Lato i razem z Belą Komoszyńską z Sorry Boys, a także z Katią, nagrała hymn letnich brzmień festiwalu, który zagości w kilku polskich miastach tego lata. No i na pewno w ramach tego Babiego Lata również Natalię Grosiak usłyszymy, zobaczymy, także w hicie Dwa Słońca. To jest nowość na naszej antenie i dużo tego słońca życzę zarówno Natalii, jak i wam wszystkim.

0: Dominik Dudek na antenie Radia SK2 w naszym radiu śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Bardzo lubię podróżować po Polsce i opowiadać wam o tym, co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. Na przykład w Nowym Sączu w ten weekend w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbywa się dość oryginalne spotkanie. Są to warsztaty opowiadania. Czego konkretnie uczestnicy będą się uczyć?
1: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby wrócić po prostu do opowieści, posłuchać i samemu to potem przedstawić.
0: Zapowiadała Monika Kurzeja z Centrum Kultury, a jeżeli wy chcielibyście się doszkolić w opowiadaniu, to możecie mi na przykład opowiedzieć, co się u was dzieje w ten weekend. Zawsze głosówki na Messengerze Radia SK2 mile widziane. Albo można zadzwonić i się nagrać. 726-826-826. Krótka przerwa, a po niej Imię deszczu od Mafii, czyli kultowy hit z lat 90.
2: SK2. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozwija.

0: wzbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Great Brands.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie trzech.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Czerwone korale na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy, ale ja wcześniej o akcji, która się rozpoczęła w naszym kraju. Jest to akcja promocyjna ziemniaków, bo okazuje się, że Polacy jedzą coraz mniej ziemniaków, a ziemniak to podstawa. Mnie do tego przekonywać nie trzeba, ale być może są tacy, którym trzeba przypomnieć, jakie to dobre są ziemniaki i wszystko, co z nich zrobione. Ja proponuję takie hasło dla tej kampanii. Ziemniaki zjedz, mięsko możesz zostawić.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.

0: Boże, nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Czy krakowscy biegacze są gotowi na wielkie wyzwanie? Ruszyły zapisy na 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Impreza odbędzie się co prawda jesienią, 11 października, ale już teraz warto zabezpieczyć swój numer startowy. W tym roku pod Tauron Areną będzie mogło stanąć rekordowe 18 tysięcy zawodników z całego świata. Malownicza trasa tradycyjnie poprowadzi przez najpiękniejsze zakątki miasta, a meta, zlokalizowana wewnątrz przyciemnionej areny, gwarantuje niezapomniane emocje.
7: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
8: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy pustostany w Krakowie. To kilkadziesiąt pustostanów.
7: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują cały Kraków i powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu wyciekły chemikalia. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Mowa o kolejnej charytatywnej akcji Łatwo Ganga. Influencer transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwo Gang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie. Do celu zostało mu około 430 kilometrów.
9: O ile u was truskawki? Jakoś tak nie naszło. Chyba muszę po pracy wybrać się na jakiś bazarek po kobiałkę truskawek. Dobrze, że to nie jest zakazany owoc, chociaż drogi dość. Zakazany owoc, kultowy hit Krzysztofa Antkowiaka zagram wam za chwilę. Wcześniej dodaj melodia ta. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Za chwilę też zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych.

0: Jak dobrze, że nie tylko pisze piosenki dla innych, ale też sam postanowił wrócić się do śpiewania. Wychodzi mu to doskonale, czego przykładem jest hit Wracam. Jeremi Sikorski na antenie Radia SK2. Za chwilę Ania Wyszkoni, będzie też Oskar Sims z Carlą Fernandez, polecą do gwiazd. No a kto będzie gwiazdą filmu i teatru w przyszłości? No, takie potencjalne gwiazdy można spotkać w Łodzi w tym tygodniu, dlatego że trwa 44. Festiwal Szkół Teatralnych. No i my tam oczywiście z mikrofonem też się pojawiliśmy, konkretnie nasza reporterka Ela Piotrowska postanowiła pokazać nam ten festiwal trochę od wewnętrznej strony, no bo od tej zewnętrznej oczywiście są spektakle, są spotkania z uznanymi aktorami jak Krystyna Janda, czy Jerzy Radziwiłłowicz, albo Robert Więckiewicz, ale no to przede wszystkim jest czas na integrację i dobrą zabawę, nie tylko na wymianę doświadczeń aktorskich.
1: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
2: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
3: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
4: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
5: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: To przypomnę rozmowy z aktorami, młodymi aktorami, studentami ostatniego roku aktorstwa, którzy pojawili się w Łodzi na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro poznamy laureatów, no a mam nadzieję, że niedługo nieco bliżej poznamy tych wszystkich aktorów i będziemy mogli podziwiać ich na scenach teatralnych, ale też na ekranach kin czy w telewizorach.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie, to tytuł tej piosenki. No i możemy dodać do tego tytułu: nareszcie mamy weekend. Nareszcie też mamy bardzo ładną pogodę. No praktycznie w całym kraju w ten weekend słonecznie i ciepło, także korzystajcie. A nareszcie to jest hymn męskiego grania w tym roku. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami Zakopower, grupa, która świętuje 15-lecie wydania swojego albumu pod tytułem Boso. No i oczywiście tego hitu, który stał się jednym z największych hitów w repertuarze tej grupy. Warto wsłuchać się w tekst, bo niektórzy oczywiście tak troszkę bezrefleksyjnie do tej piosenki podchodzą, a to jest piosenka, no, dość poważna o przemijaniu, ale piękna i dlatego warto po nią sięgać i ją przypominać. Dodatkowo ostatnio Sebastian Karpiel-Bułecka obchodził 50. urodziny. W dodatku pojawił się także na pożegnalnym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie i razem z Pauliną Krupińską, swoją żoną, Sebastian pojawił się na murawie i to Boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy Boso. SK2.

na murawie i to boso nawet zaśpiewał Robertowi Lewandowskiemu, co obiegło sieć. Okazji więc do tego, żeby teraz zagrać tę piosenkę, jest co niemiara, więc nie gadam dłużej, tylko po prostu posłuchajmy boso.

0: To jeden z tych hitów, których większości z Was pewnie przedstawiać nie muszę, ale dla porządku powiem, że to zespół kombi Black and White. Nie czarno-biało, wręcz odwrotnie, kolorowo bardzo. Będzie jutro w Trójmieście. Ja w tym programie staram się podsuwać Wam pomysły, co ciekawego można robić w weekend w Waszej okolicy. No i jeżeli rzeczywiście macie blisko do Gdańska, to na Wyspie Sobieszewskiej jutro karnawał latawców. Będzie można zobaczyć mnóstwo pięknych latawców na niebie. No i przy okazji jeszcze wziąć udział w konkursie na najładniejszy własnoręcznie wykonany latawiec.
1: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce, będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne.
0: Tak właśnie mówiła Agnieszka Haponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Latawce na Wyspie Sobieszewskiej będą rządzić jutro, a za kilka chwil w Radiu SK2 rządzić będzie Kasia Cerechwicka. Jej hit Na kolana. Potem jeszcze Maryla Rodowicz, która przypomnę, w przyszłym tygodniu na Kortowiadzie w Olsztynie.
2: SK2. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₷49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiad. Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była

0: głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
3: I po reklamie.

0: Uważajcie na Kubę i Kubę. Chłopaki potrafią przyjść do kogoś, no co prawda z ciastem, ale wbijają się ludziom na balkony i tam grają i śpiewają ten właśnie nowy hit. Widziałem na Instagramie, mają taką nową akcję. Ale tak naprawdę to bardzo chętnie bym Kubę i Kubę na swoim balkonie ugościł, bo nie dość, że ładnie grają i śpiewają, to jeszcze w dodatku super chłopaki. Kuba i Kuba, Stygnie lato, ich nowy hit na antenie Radia SK2. Za chwilę stery przejmie Kamil Kowalski. On zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Sezon od Dawida Podsiadły. A ja wracam do was za tydzień o tej samej porze. Radio Śniadaniowe od 9 rano w każdą sobotę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
10: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
9: A pranie?
10: Pranie też mam.
9: A bezpiecznie tam?
10: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
9: To czego ty nie masz w tym Student Space?
10: Tylko was. Tęsknię.
11: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży.

0: Na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
7: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny odnalezione w studni, to w województwie warmińsko-mazurskim. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby.
9: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
8: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 kilometrów trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, otrzymał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Dodajmy, do tej pory Lewy w Barcelonie w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
10: Kuba, oglądasz dzisiaj mecz?
11: Oczywiście.
10: Proszę bardzo, Lewandowski kończy w swoim życiu klubowy piłkarski sezon. W klubie Eski 2 zaczynamy teraz sezon na co? Na najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, Mrozu, gorące nowości, od których nie da się odkochać, i inne.

0: Ja wiem, że ty bardzo lubisz Manam, to bardzo proszę.
1: O, dziękuję.
0: Na dzień dobry, czekamy na wiatr, który jak macie ochylone okna, może trochę rozgonić firanki.

0: Kwiat Jabłoni. Rozkwita właśnie w SC2. Najlepsze polskie hity kwadrans po godzinie 13. Jedzie już 21 godzin i jest blisko Bełchatowa. Łatwo Gang wyruszył w kolejną akcję. Chce zebrać teraz chłopak 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa. Choruje na bardzo rzadką chorobę mięśniową. No i Łatwo Gang w szczytnym celu jedzie teraz z Zakopanego nad Polskie Morze.
1: Cześć, jedziemy! Bijemy! Piąteczka, cześć!
2: SK2.
0: Zamienił kawalerkę na rower, Łatwo Gang, trzymamy kciuki, jedzie teraz przez całą Polskę, a serce ma gorące. Modlitwa o złoty deszcz, Bajm w SC2.

0: SK2.
1: A ten hit leciał w każdym domu w 1979. W tym samym roku też został wyprodukowany pierwszy na świecie Walkman. Mieliście taki? Na kasety. Ach, Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: Hej wy, Cortez w SC2. Hej wy, Donald Trump nie pojawi się na ślubie syna. Tutaj donoszą media internetowe, prasowe. Donald Trump jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No to dopiero.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: 3,17. Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej

0: Sylwia Grzeszczak i pożyczony Wester 2. A może to właśnie dobry moment, żeby skoczyć do sąsiada i pożyczyć od niego cukier? Będzie słodko po godzinie 14, o której punktualnie najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
8: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Będzie ostatnia reklama.
1: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: To będzie prawdziwa Fiesta Espaniola. 24 maja, czyli w najbliższą niedzielę, palmiarze spod krakowskiej Przegini Duchownej obchodzą pierwsze urodziny. W programie wspólne sadzenie palm przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki granej na żywo. Będzie na przykład baciata, będzie naprawdę imprezowo. Pierwsze urodziny palmiarzy w niedzielę od 12 do 20. Impreza odbędzie się przy ulicy Rodzinnej w podkrakowskiej Przegini Duchownej, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
4: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawę badają służby. Już ponad 6 milionów złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca może liczyć na wsparcie fanów.
5: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
4: A wszystko można obserwować na internetowej transmisji.
6: Kuba,
4: co tam?
6: Byłeś ostatnio na weselu?
4: Byłem, zgadza się.
6: Ty jesteś bardziej team parkiet czy stół?
4: Ja to bardziej stół.
6: No.
4: Chociaż zależy, co leci. No. Polskie hity lubię, tak między innymi.
6: No to ja jestem team stół. Ten wiejski taki.

0: Maciej Musiałowski w SC. Dwa najlepsze polskie hity. Do kalendarza zajrzałem. Dzisiaj między innymi w kalendarzu oprócz imienin Iwony i Michała także Dzień Teścia. O, niektórzy mówią też tatusia. Pytanie w takim razie, jaki jest znak rozpoznawczy polskiego teścia?
1: SK 2.
0: Mój cały czas jeździ bez nawigacji i zawsze trafia do celu. 726-826-826. Jaką jedną rzecz robi polski teść?

0: Vito Bambino, Zalia i ich decyzje. Zdrowia, spokoju i żeby pilot od telewizora zawsze był pod ręką. Dzisiaj tego życzymy wszystkim teściom. Dzień teścia w kalendarzu. Jakie są znaki rozpoznawcze waszych teściów? Monika na Messengerze SK2 napisała: mój teść ogląda wszystko z założonymi do tyłu rękami. Może jest inspektorem budowlanym, kto wie. Dominik napisał, że jedzie właśnie do teścia na grilla i to nie z pustą ręką. Oczywiście, że nie. W ręku wiem, że masz tam worek z węglem, rzecz jasna. I jeszcze głosówka od Grzegorza.
1: Witam serdecznie. Teściu, w porównaniu do teściowej nie wtrąca się w życie młodego małżeństwa, a z teściem zawsze można wyskoczyć na piwko i spokojnie porozmawiać. Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz.
0: No i tak można spędzać czas z teściem, o ile nikt się nie wtrąca. A my wtrącamy najlepsze polskie hity. BRO za chwilę, a to już Ira. I dlaczego nic? W SC2.

0: Przez ten weekend płyniemy razem z wami Warius Manx w SC2 i ten sen. Miała być miłość jak sen, a prysła. Czytam, że Doda stanie przed sądem kościelnym. Chce unieważnienia ślubu z Emilem, za którego wyszła 8 lat temu w Hiszpanii. Raz flamenko i romantyczna Hiszpania, a później segregator z dokumentami.
1: SK2.
0: Z moich dokumentów wynika, że Igo już za chwilę w SC2.

0: Reklama.
1: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
2: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
1: Ty to w czepku urodzona.
2: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
3: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: I po reklamie.

0: Mistrzyni origami potrafi zrobić taki papierowy księżyc. Halina Frąckowiak w ST2. Za chwilę godzina 15, a potem szykujcie już coś letniego, bo zabiorę was na jedną z dzikich plaż z roterami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: niskie ceny.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: 9.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjna aura. Również jutro słońce będzie trochę bawić się w chowanego, miejscami pokropi. Na południu nawet lekko zagrzmi, ale około 20 stopni nad morzem do nawet 27 na zachodzie kraju. Pogoda bardziej na lody niż na kurtkę. Lody tak dobre jak hity.
1: Najlepsze polskie hity.
2: W tej godzinie Beata, Edyta, Wiktoria, Ewelina. A to Dawid.
3: Czuję, jak serce rwie się.
2: Kowalski, witajcie w SC2.
3: Jak

idealne do prasowania. Rockowa ballada od Marka Silskiego w SC2. A propos, przypaliliście kiedyś ubranie żelazkiem? Wojtek Szczęsny na imprezie klubu FC Barcelony pojawił się w przypalonej koszuli, widzę właśnie w internecie. Na piersi ma, tu gdzie jest serducho, ślad wypalonego żelazka. Tak to jest, jak po sprzeczce z żoną trzeba prasować samemu. SK2.

Ewelina Flinta z numerem Żałuję w ST2. Tego, co zrobił, na pewno żałuje znany influencer z Ukrainy. 100 zł mandatu i 8 punktów. Tylko tyle dostał za to, że swoim sportowym autem wjechał nad morskie oko, a nie wolno, bo zakaz jest. Bardzo wysportowany influencer, jak sportowym autem wjechał. Ciekawe, jakby zamienił te konie mechaniczne spod maski na te własne kopytka. SK2. Wtedy to można nazwać sportem, tak na morskie moje oko. Lambery w ST2.

Gotowi do walki Kamil Bednarek i Staw w SC2. Gotowi jak rodziny z Familiady. Kto nie oglądał? Nie no, kto nie oglądał tego popularnego teleturnieju z panem Karolem Strasburgerem w roli głównej? Dla fanów dobra informacja. Będzie kolejny sezon Familiady. W ogóle mnie to nie dziwi. Sam zresztą jestem fanem. Czasami lubię na kanapie się rozłożyć i popatrzeć, jak niektórzy odpowiadają. I bo jestem fanem nie tylko sucharów pana Karola, które już przychodzą do legendy, ale też pytań, bo te pytania potrafią być zaskakujące.

0: Chujące.
1: Co niby można, a w praktyce nie można zjeść?
2: Pies.
3: SK 2.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik!
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
17: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę. Na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która wyrosła z kwiatu jabłoni, bo występuje w nim razem ze swoim bratem Jackiem, ale tutaj już solo. Kaśka Sienkiewicz, Westy 2, jej momenty, a wczoraj miała swoje momenty na Sopot Festiwalu, podczas którego wystąpiła w czerwonej cekinowej sukni i nowej fryzurze z efektem mokrych włosów. Jakby dosłownie przed chwilą wyszła spod prysznica. A za chwilę deszcz najlepszych polskich hiciorów, do których wracamy po godzinie 16 w S2.
1: Reklama.
2: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
3: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
19: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
20: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
20: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
20: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: I to tu?
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetnie.

0: sprząta i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Do kin wchodzi właśnie Pasażer. Najnowszy, przerażający horror to historia młodych ludzi, którzy po tym, jak stali się świadkami wypadku samochodowego, uciekają z miejsca tragedii z demonem na tylnym siedzeniu swojego kampera. Chcecie przeżyć te kinowe emocje na własnej skórze w Cinema City Zakopianka? Piszcie do nas już teraz. Nasz adres mailowy krakow@sk.pl. Mamy dla Was darmowe bilety na ten mrożący krew w żyłach seans.
3: Zaczynacie, a może już kończycie zakupy, rozpalacie grilla, dochodzicie do siebie po obiedzie. Spokojnie damy radę, lecimy przez to sobotnie popołudnie. W samochodzie, w autobusie, tramwaju, wrzucamy piąty wiek z budką suflera i to co najlepsze w ST2.

0: Kwadrans po 16. A propos, szukacie nowego pojazdu? To proszę bardzo. Na rynku używanych pojawiła się oferta i to nie do przebicia. Tramwaje ze Szczecina można sobie kupić.
1: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
0: Tyle osób, prawie 90 może wejść do jednego tramwaju. I nikt nie zdąży powiedzieć, że chce mi się siku, bo już kolejny przystanek. SK2

0: w SC2 zaśpiewała sama, która w przyszłym tygodniu zaśpiewa w Poznaniu na stadionie.
1: SK2.
0: W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. Choć można pomyśleć, że to The Police po pierwszych dźwiękach i nie mylicie się, ale w polskiej wersji Stinga. Grzegorz Markowski w SC2. O tej porze brzmi perfekcyjnie.

0: Bryska i jej odbicie w Radiu SK2, kosmiczne polskie hity. Wczoraj też firma Elona Muska, SpaceX, wystrzeliła w gwiazdy największą rakietę na świecie i rakieta poleciała. Tak jak my lecimy, z prędkością światła.
1: SK2.
0: A raczej to biegniemy przed siebie. Z Anią wyszkoni już za moment w SC2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
7: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
10: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
9: A pranie?
10: Pralnię też mam.
9: A bezpiecznie tam?
10: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
9: To czego ty nie masz w tym Student Space?
10: Tylko was. Tęsknię.
11: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą

0: historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: I po reklamie.

0: Tak będzie dzisiaj w nocy. Zabawa w słowiańskim stylu, Bałkanica w ST2 i piersi w kolejnej godzinie. Pierwsza będzie Beata.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych.

0: na prezent. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Noc raczej pochmurna się zapowiada. Na północy możliwy deszcz, lokalnie gęste mgły. W słonecznej za to formie będzie niedziela. Czyli jutro będzie ekstra. W tej godzinie ekstra klasowe emocje. Ostatnie klubowe granie, a w bramce same hity i to jakie.

0: Powyginane dźwięki, ale nie takie obojętne. Dziewczyny z LOR z tym kawałkiem czekają na wasze plusy w gorącej polskiej dwudziestce. SK2.pl. Wszystko jedno, wszystko źle.
1: SK2.
0: Wszystko jedno na pewno nie jest Robertowi Lewandowskiemu. I wszystko pójdzie tak jak trzeba, źle nie będzie. Za niecałe 4 godziny Robert zagra swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony, a potem... zamknie za sobą drzwi od klubu i wróci do domu. Ile można siedzieć z chłopakami w klubie? Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

0: I od dawna to wiem.
1: Westy 2 zaczynamy sezon na męskie granie. To tegoroczny hymn muzycznej imprezy. Starty w czerwcu ma reszcie. Nareszcie zrobimy sobie też przerwę od seriali. Czytam tutaj w kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial

W kolorowej prasie i to dzisiejszej, bo ostatni dramatyczny finał M jak miłość. Przed wakacjami odcinek ostatni zapowiada się bardzo wyjątkowo emocjonalnie. Momentami serial

0: Jak śpiewają w Esce dwa panowie z Mysłowic, to koniec już. Koniec Ekstraklasy przed chwilą, o tej samej godzinie. 17:30 wystartowały wszystkie piłkarskie spotkania. Siódma minuta wszystkich meczów, pierwsza bramka Korony Kielce. Mistrza Lecha znamy. Kto zostanie wicemistrzem, kto spadnie, kto wypadnie. To ostatnia, 34. kolejka. SK2. A potem w końcu będzie czas naprawić ten kapiący kran w łazience.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Boardriders. Kupujesz tam, gdzie

0: zapłacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo, EOBuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Boardriders. Kupujesz tam, gdzie

0: piwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.

0: wyjątkowo mocno rockowej odsłonie Various Monks i Zabij Mnie w SC2 za moment tutaj przyjdzie dziewczyna Antonina Van Dessel, która, uwierzcie mi, jest potulna jak baranek i nawet muchy by nie skrzywdziła. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jest

0: jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
8: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.
9: Na zegarach wybiła punktualnie godzina 18, sobota 23 maja. I tutaj mój kolega radiowy Kamil powiedział, że jestem potulna jak baranek, więc mówię wam potulne dzień dobry, a Kamil jakoś nie może wyjść ze studia, bo siedzi przywiązany do krzesła. Także zaczynamy bardzo dobrze muzycznie na początek. Miksen, nie rozumieją i nie słuchajcie kolegi z tyłu, nic się złego nie dzieje. Dzień dobry.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ale wam gramy w sobotę NA symetryczno-liryczna. I mam takiego newsa, że normalnie szok. Słuchajcie, Mount Everest zaliczony rekordowo. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby. Tak, na Mount Everest. Czyli wygląda na to, że nawet na dachu świata trzeba już stać w kolejce.

kolejce. No i podobno momentami było tam ciaśniej niż przy wejściu do samolotu tanich linii. Brakuje tylko pani z megafonem. Proszę się przesunąć, wszyscy zdążą na górę. No i proszę, widzicie, człowiek jedzie na koniec świata, po ciszę i widoki, i zdobyć ten szczyt, ten Mount Everest, a tutaj trafia prawie jak w Zakopanem na Krupówkach w długi weekend. No i tak to jest na Mount Everestie, więc lepiej zostać w Polsce. SK2. A teraz bardzo dobry numer Phil i Lanbery, gotowi na wszystko. Jak na tym Mount Everestie?

To byli bracia, a jutro dzień braci i to bardzo dobry numer. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 33 lata kończy nasz ulubieniec Dawid Podsiadło. Składamy Dawidowi najlepsze życzenia. 33 lata, wiek chrystusowy, więc będzie się działo u niego w życiu. No i będzie się działo też koncertowo, a najbliższy koncert 6 czerwca w Chorzowie. Więc jeżeli macie ochotę, bilety jeszcze może jakieś się znajdą. Albo dalej 7 czerwca Chorzów, 13 Poznań, 20 Gdańsk i tak dalej, i tak dalej. Coś na pewno się znajdzie, więc polecam. A u nas muzycznie teraz Mrozu i Sand & Grace, Nic do stracenia.

Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą

Ale to jest dobry numer. Natalia Grosiak, Bella i Katia. To jest projekt muzyczny Babie Lato i numer 2 Słońca. I jako ciekawostkę powiem wam, że Babie Lato to jest 4. edycja tego projektu. I w tym roku dziewczyny, Natalia Grosiak, to jest liderka Micro Music, Bella Komoszyńska, Sorry Boys i Katia. Dziewczyny tworzą

0: roku, to są bardzo fajne brzmienia. To są takie trochę folkowe, naprawdę gitarowe brzmienia, które no sami słyszeliście zresztą. To jest po prostu hit na lato, idealny. A my lecimy dalej. Za moment u nas wideo i Ania Wyszkoni i numer Soft w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
2: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
4: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
22: I po reklamie.

0: sobotę na kilka chwil przed godziną 19 Liber i Sylwia Krzeszczak, co z nami będzie. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na dobry początek Róże Europy, Vito Bambino z Zalią i Stachurski. Czyli i klasyki, i nowości, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowite

0: niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
5: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.
6: Piękna, słoneczna sobota, piękna pogoda za oknem i piękny weekend. Na zegarach godzina 19, to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Wandesel i witam się z Wami serdecznie. W tej godzinie muzycznie same sztosy, więc koniecznie zostańcie z nami i na początek polecimy klasykiem Róże Europy i Jedwab. No to posłuchajmy.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

to w Radiu SK2 była Sarsa, Tęskno mi. A my od wczoraj, słuchajcie, jesteśmy świadkiem znowu czegoś niesamowitego w internecie. Na pewno kojarzycie Łatwo Ganga, który jakiś czas temu zorganizował stream, na którym zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory z fundacji Cancer Fighters i on to powtórzył. Od wczoraj znowu mamy streama, no i tym razem Łatwo Gang jedzie z Zakopanego do Gdańska na rowerze i zbiera 12 milionów na chorego Maksia. No i słuchajcie, to jest akcja, która dzieje się od wczoraj. Łatwo Gang jedzie, ludzie wpłacają i na ten moment mamy ponad 8,5 miliona złotych i cały czas rośnie. Łatwo Gang powiedział, że jeżeli 12 milionów zostanie przekroczone, to on z tego Gdańska wróci na rowerze też do Zakopanego. I coś czuję, że mocno zostanie to przekroczone. Oczywiście trzymamy za to kciuki, a Łatwo Gang zrobi formę na lato i będzie wracał z Gdańska do Zakopanego. Chłopaku, jesteś wielki i całe Radio SK2 wspiera tę akcję i będziemy obserwować i dopingować. To naprawdę jest coś wielkiego i pokazuje, że w internecie mogą dziać się naprawdę wielkie i bardzo, ale to bardzo dobre rzeczy. SK2. A muzycznie teraz u nas Bajm i Biała Armia. Tak do boju dla Łatwo Ganga.

To w Radiu SK2 był Antek Smykiewicz, pomimo burz. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dzień totalnie urodzinowy. Dzisiaj urodziny obchodzi Dawid Podsiadło, 33, ale dzisiaj wieczorem w łódzkiej Atlas Arenie szykuje się naprawdę wyjątkowa impreza. Agnieszka Chelińska kończy właśnie dzisiaj 50 lat. I dokładnie w dniu swoich urodzin zaprasza fanów na koncert. 50 lat Agnieszka Chelińska i goście. I sama mówi o tym wydarzeniu: wy i ja, impreza mojego życia, więc no... Znając Agnieszkę, będzie grubo. Będą emocje, niespodzianki, wyjątkowi goście. No i wszystko w klimacie wielkiego jubileuszu i jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. Start koncertu dzisiaj wieczorem w Atlas Arenie. No i naprawdę będzie się działo. My Agnieszce Chylińskiej życzymy

0: Oczywiście 100 lat, 200 lat, najlepsze życzenia, spełnienia marzeń, no i jeszcze po prostu 50 lat co najmniej na scenie.
1: SK2.
0: A teraz ktoś, kto nie ma dzisiaj urodzin, ale śpiewa. Jak on śpiewa, Krzysztof Zalewski i Januszka. Posłuchajmy.

0: To była Zofia, ale ja kupiłam bilet. Piosenka, która dla mnie jest trochę tajemnicza i ma w sobie taką nutę orientalną. I jeżeli wam ten numer podoba się bardzo i to bardzo, no to słuchajcie, do dzieła. Wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet jest w propozycjach. No i pomóżmy jej się wybić. Anotowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18, więc wasze głosy mają naprawdę siłę i kto wie, co wydarzy się w przyszły piątek. Może Zofia Alaja, Kupiłam bilet, wskoczy gdzieś tam wyżej na jakieś fajne miejsce. No to co? Do roboty. A za moment u nas Sanach Jestem Twoją Bajką w Radiu SK2. Będzie pięknie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Designer Outlet Kraków.

0: 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Designer Outlet Kraków.

0: zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
1: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 20 w sobotni wieczór w ST2 zagraliśmy Wam numer Stygnie Lato od duetu Kuba i Kuba. Po 20 na początek trzy panie, Kasia Kowalska, Cyrko i Edyta Bartosiewicz. A co później? W 100% po polsku i będziemy stopniowo się rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami. Antonina Wandesel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Niedziela ma być mega słoneczna, więc korzystajcie koniecznie z pogody, trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.